0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: SK2. Trójmiasto.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: No to była faktycznie bardzo fajna niedziela, prawda? Sporo słońca, dużo motocyklistów na drogach i oni w tym tygodniu też będą pojawiali się bardzo często, no bo pogoda będzie sprzyjać. Na termometrach zobaczymy na przykład dzisiaj 21 stopni, jutro w środę i w czwartek będzie podobnie. Dzisiaj bardzo dużo słońca, jutro tego słońca nieco mniej, ale bez opadów deszczu. W środę, w czwartek i w piątek słońce do nas wraca. Tylko wieczorami i nad ranem trzeba będzie uważać na mgły. Teraz na Wendy Dąbka Undruga. Uważamy na siebie w Gdyni szerokiej drogi.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest szósta news SK2. Anna Łobocka. Są oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Będzie druga tura. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała.
3: Szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
2: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
4: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
2: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Śmiertelny wypadek na torach w Łódzkiem. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zginął 30-letni mężczyzna. Jadąca z nim kobieta została ranna, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.
2: Pociągiem jechało 250 osób. Nikt nie został ranny. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
6: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
2: Zebranie i wywóz tych śmieci w ubiegłym roku kosztowały ponad 2,5 miliona złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: SK2 Sport.
2: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witający ich kibice podkreślali.
8: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
9: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie. Ale fajnie, fajnie.
10: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
9: No, ale ekipa fajna się zebrała.
2: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: No i brawo, no i brawo, no i brawo. Znowu złoty medal siatkarze zdobyli, wrócili, są, gratulujemy.
12: To już się staje nudne, powiem ci
11: nudne?
12: Szczerze. To już się staje nudne, bo zobacz, w ogóle jak mi powiesz, w co grasz, to ci powiem, czy czeka cię sukces. Możemy się pobawić we wróżkę? Na przykład jesteś piłkarzem, to co, kopiesz się po czole.
11: Okej.
12: A jesteś siatkarzem, to medale wynosisz siatkami.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
12: Mam wrażenie, że o kimś zapomniałem.
11: O kimś?
12: O kimś, tak. O kimś zapomniałem.
11: Ale w tej opowieści o siatkarzach?
12: Nie, ogólnie. Antonina, weź coś powiedz.
13: Nie, no ja słuchałam, jak rozmawiacie, po prostu się
11: kobieta
13: nasikula,
11: się nie odzywa, jak facecie rozmawiają o sporcie. Dziękujemy.
13: No, ja się na tym nie znam.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: do szarej rzeczywistości, szanowni państwo. Wracamy znowu w poniedziałek, dzień świstaka, czyli znowu to samo przeżywamy. 9 minut po 6. Czuję dzień dobry raz jeszcze.
1: My tutaj ustalamy, prawda, o czym tutaj z wami porozmawiać. Już jest wszystko ustalone, już jest wszystko zrobione, prawda. Wyskakuje ci Antonina z takim tekstem.
0: I mówi, miałam sen.
1: Pochwal się.
2: No, śniliście mi się.
0: Czekaj, oboje czy obydwaj?
1: No, to jest ważne.
2: Obu
1: nas śniłaś?
2: Obu.
0: A co to był za sen?
2: No, nie tak jak myśleliście. Śniło mi się, że...
0: A ty co ty myślisz, że ja myślę?
2: Nie wiem, co ty myślisz, ale powiem, co śniłam. Śniłam, że wszyscy troje spóźniliśmy się na program.
0: Czyli w tym się i tak nas nie było.
1: Poczekaj.
0: Bo się spóźniliśmy.
1: W jakiej konfiguracji? Czy każdy osobno, czy może...
2: Nie, idźmy tak głęboko w to, nie wchodźmy
1: no
2: w to.
1: No właśnie, chciałbym pójść głęboko w to. Czy każdy osobno i każdy przyjechał z własnego miejsca zamieszkania, czy wszyscy jechaliśmy z tego samego i ten sam budzik nas nie obudził?
0: Na przykład.
2: Nie, każdy osobno.
1: Każdy osobno.
0: Każdy osobno nie przyjechał na program. I co, i leciała sama muzyka?
2: Tak.
0: Aha, i nikt się nie odzywał na antenie.
2: Nie, no i potem się obudziłam, bo okazało się, że muszę wstawać. To już nie wiem, co dalej.
1: No, powiem ci szczerze, głęboko zaszliśmy. Głęboko zabrnęliśmy z tym twoim snem. No, jest to sen niedorzeczny.
0: To, że ja czuję się, że...
2: Bo oby nie było
0: mnie w tym śnie, bo się spóźniłem.
1: Bo ja dzisiaj wstałem wcześniej.
0: Ja też.
1: No,
2: ja nie.
1: Jest, no.
2: Ja nie.
1: Ale dobra, posłuchajcie, to lećmy w takim razie, może nie wchodźmy w nasze sny, bo te sny mówią za wiele o nas. Czy chcecie?
0: Ja bym chciał.
1: Chciałbyś?
2: Ja też. Ja jestem ciekawa.
0: Tak, ja bym chciał usłyszeć, co się słuchaczom śniło ciekawego.
2: Może też wy.
0: A my się pobawimy w te, w senniczki. Będziemy sprawdzać, co sny...
2: No są zabobony, tak.
0: Zróbmy tak, że zadzwońcie do nas na 7268 26826. Nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo napiszcie po prostu SMS-a, co się wam śniło, a my wam jakby przepowiemy przyszłość.
1: O, panie, niebezpiecznie pogrywasz.
2: I powiemy, co to oznacza, tak?
0: Tak, dobre to jest. To ja powiem numer telefonu. 7268 26826. To numer do nas, Messenger to na Facebooku.
1: No dobra. Jeżeli to się nie uda, to zadzwońcie, powiedzcie, jakiego grzyba ostatnio zjedliście.
0: Nie, to się uda. Dobra. Opowiedzcie swój sen.
1: Trudno.
0: Bawmy się we wróżbitów dzisiaj.
3: SK 2.
1: A ja jestem Maciej.
0: Ty jesteś Maciej?
1: Jestem Maciej, wróżbita. Maciej, dzień dobry.
2: Czyli będziesz ty przypowiadał, dobrze.
0: Tak masz pewnie na drugie.
1: Nie, ale mogę mieć na trzecie.
0: Dobrze, dzwonią już, więc zabieramy się za odbieranie i gramy Lady Punk 11 po 6.

0: Zobacz, śniło ci się, że Jarząbek się spóźnia do pracy, a on się teraz spóźnił na wejście antenowe, ale za to serwuje.
1: A mi co przyniosłeś?
0: Pyszną kawę.
2: Mam tylko dwie ręce, posłuchajcie.
0: Czekaj, to mi odejmij mnie od usta, daj Antoninie.
1: Chociaż jeden kolega jest miły, no.
2: Posłuchajcie, ja chyba śnię, chciałem powiedzieć, bo działa ekspres i winda.
0: No, wszystko fajnie.
1: Wszystko jeździłeś teraz, tak?
2: Winda. Nie.
0: A, dlatego cię nie było, dlatego się spóźniłeś, dobrze. Ale Kuba jest teraz, Kuba chciał się podzielić swoim snem. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry, cześć wam.
0: Słuchamy.
3: No mi się śniło, ogólnie to mi się zdarza ten sen parę razy w roku.
0: No.
3: Śniło mi się, że chcę poprawiać matematykę, że się w ogóle spóźniam do szkoły, spóźniam się na poprawkę, jestem nienauczony, idę w stresie i budzę się normalnie taki zestresowany.
0: Okej, zimne poty, jak się budzisz, tak?
3: Poczekaj,
0: bo ja tu posprawdzałem mniej więcej, że życie może cię poddać nowym egzaminom i sprawdzianom, jak ci się coś takiego śni.
3: Mm-hmm. Ale ja mam wrażenie, że pani od matematyki chyba mnie prześladuje.
0: Tak?
2: Bo ty, mój drogi, chodzisz w stresie. Gdybyś poszedł w dresie, to wtedy ona byłaby w stresie.
0: Ale czekaj, tutaj jest też jeszcze napisane, że szukasz właściwej drogi życiowej i tęsknisz za poczuciem bezpieczeństwa tak naprawdę. Taki sen może to oznaczać.
1: No i też, że ma dużo stresu.
3: Powiedzieć koniecznie.
0: Żonie, że za poczuciem bezpieczeństwa tęsknisz, tak?
3: Tak, że nie mam poczucia bezpieczeństwa z nią.
2: Dobra, to mi powiedz stwierdzenie Pitagorasa.
0: No właśnie, śmigaj. Śmiechem reaguje, dobra.
1: Teraz Jarząbek się będzie śnił.
0: Jarząbek, a powiedz ty stwierdzenie Pitagorasa.
2: Nie wiem, czy on w ogóle coś twierdził, tylko przypuszczał, no. Co tutaj mówiliśmy?
0: Dokładnie. Dobrze. Kuba, w każdym razie będzie dobrze. To musisz sobie powtarzać, tak. Będzie dobrze.
3: Nie, no wiem, bo już jadę do pracy.
0: Okej, to spoko.
2: I po to ci matematyka, no. Kuba, w pracy masz być raz. Już.
0: Nie trzeba umieć liczyć do 10
2: dwóch,
0: nawet.
2: Do 10,
0: wystarczy do raz.
3: Kuba. No trzeba, no bo jak wypłatę policzyć.
1: To na koniec miesiąca.
2: Szczęśliwy człowiek.
3: No to trzeba umieć liczyć.
0: Ale ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że nawet jak ktoś był noga z matmy w szkole, to pieniążki to potrafił liczyć, wiesz?
3: No właśnie też, jakoś
0: to
3: tam
0: jest fenomen, to jest, to jest fenomen.
2: Tak. Wtedy włącza się w nas ukryty kalkulator.
0: Dobra, ciekawe co by było, jakby nam się, nie wiem, pani od chemii śniła, nie? Dobra, nie idźmy w tę stronę. Kuba, wszystkiego dobrego. Wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2. Włączamy naszą radiową sekretarkę. 726-826-826 to nasz numer telefonu, jest też Messenger. Tam można jakby co powiedzieć, coś wam się śniło, tak?
2: Tak. To zapraszamy. SK2. Myślałem o pani od chemii, nie wiem dlaczego teraz, no. A chemia, wiadomo, najlepsza z Niemiec, więc od razu się łączy, nie?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Widać, słychać i czuć po niektórych bardzo. Nie będę pokazywał palce.
1: Nogi.
0: No dobrze, godzina 26:06. 26:06.
1: Tak jest. 6:26
0: tak mówię inaczej.
1: Tak, no i dobrze i fajnie, bo to jest dobra pora na aferę. Afera w tańcu z gwiazdami się zrobiła, ponieważ panią Ewę Kasprzyk zastąpiła ostatnio Julia Wieniawa i tutaj budzi to spore kontrowersje. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Pani Beata Tyszkiewicz, jej koleżanka jury, mówi o jej zaletach i no. Mówi tak. Ważne, że Julia jest młoda.
0: I tyle.
1: I tyle.
0: Nic więcej.
2: No, widzisz? Pani Beatce powiemy. Pani Beatko, kochana. Tak powiemy tylko jedno dla pani spokoju ducha. Z tego się wyrasta.
3: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: To już 28 września, jednocześnie 271 dzień roku. Słońce położy się spać 22 minuty po godzinie 18. Dziś na termometrach nieźle. 21 stopni w dzień, 10 stopni w nocy. Dużo słońca w ciągu dnia, bez opadów deszczu. Wieczorem możliwe mgły i zamglenia, szczególnie na Kaszubach, trzeba będzie uważać. Jutro taka sama temperatura, w ciągu dnia nieco większe zachmurzenie, ale padać nie będzie.

0: Zresztą bez deszczu do końca tego tygodnia. Teraz potokowa żołnierz wyklętych, świętokrzyska jabłoniowa w Gdańsku. Uważamy na siebie.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl
2: 6.30 News SK2, Anna Łowocka. Na początek Ukraina. 15 osób, w tym 8 dzieci, zostało rannych w ataku na Charków. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny. Żywioł uderzył w północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Potężny niższy znad Atlantyku spowodował zniszczenia i przerwy w dostawach energii. Połączenie intensywnych opadów i spiętrzenia wód oceanu doprowadziło miejscami do największych powodzi od blisko dekady. Burza zakłóciła również komunikację lotniczą. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei Portugalia wygrała z Norwegią 2-1.

0: 6.37, żeby nie powiedzieć jak poprzednio, 37.6.
1: No i chciałem powiedzieć, że jak to mówiłeś, to była 6.37 i 37.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Oczko. Dobrze, że nie 21.37, bo to kto wie, ten wie, prawda? Tak, Gimby tak już nie znają, no. Ale my mamy taki specjalny program, w którym możecie cofnąć się do lat młodzieńczych albo do takich, w których was jeszcze nie było na tym pięknym świecie.
1: Jak macie mniej niż 10 lat, to tego nie pamiętacie, więc wam o tym powiemy teraz.
0: Kącik odkurzający.
1: Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie zwolniły swojego kierowcę po tym, jak na pętli Młynów, ulica Płocka, załatwiał swoją potrzebę fizjologiczną na przegub autobusu. Mężczyzna był wówczas w środku pojazdu. Nieźle. Sprawę w mediach społecznościowych opisała kobieta, która była świadkiem tego incydentu. Pisała o tym Wirtualna Polska 28 września 2016 roku.
0: Czyli na niego doniosła jakby, no, coś takiego. No dobra, nie wiem. Czy trafiliście kiedyś na ten autobus w ogóle? W Warszawie?
2: Ja na szczęście nigdy na taki nie trafiłam.
0: Nie?
2: Trafiam tylko na takie z paradoksem.
0: Jakim paradoksem?
2: Które jadą teraz i potem.

0: Pobudka, kto jeszcze śpi, bo chcemy wiedzieć, co wam się śniło.
1: Tak, dzisiaj rozmawiamy sobie o snach, będziemy może troszeczkę powiemy się we wróżbitów, będziemy przepowiadać, co dane sny mogą oznaczać, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Tak, to prawda, przyklepuję, potwierdzam, nie zaprzeczam, 11 minut do 7.
0: A z nami już Dorotka na linii, proszę mi.
2: Dorotko, kochana, jaki sen w takim razie?
3: Jaki sen? To panie Antonino, ja powiem w ten sposób, że... Często mi się śnią, kuźwa, psy. Psy to pieniądze.
1: Psy to pieniądze?
3: No psy, głowowe, nie łanowe, głowowe, przepraszam.
0: Psy, moja droga. No to w takim razie posłuchaj, Dorotko, jak ci się psy śnią, to znaczy, że coś dostaniesz, tylko musisz powiedzieć. Weź mi to, podaj tutaj, to co tam leży.
2: No, Jarzobek, tak, dobry wróżbita.
1: No właśnie, na Macieja się nie nadajesz.
0: Dlaczego?
2: Nie. Ale Jarzobek, wróżbita Jarzobek.
1: Jarzobek
2: piękny.
1: Bardziej do ciebie pasuje, tak. Nie, nawet nie zbliżony jest do Macieja. Nie.
0: Pawła, Piotra.
1: Nie. Wróżbita Jarzobek, po prostu. To będzie twoja
2: prawdę ci powiem.
1: Renoma, tak.

0: Dlaczego
1: zrobiłeś? Złapałem, jak śpiewa, pięknie. Piękny wokal, to sobie na featurze śpiewała Antonina Zbero.
2: Trzy sekundy wcześniej by się Krajowa Rada doczepiła.
1: Trochę tak. 3 minuty zostały nam do 7:00. Zagramy sobie nową zabawę Ściemnia się po 7:00. Możecie się teraz zgłaszać SMS-owo na 726-826-826 bądź na Messengerze, tam nam zostawcie swój numer telefonu. Jak się zgłaszamy zazwyczaj?
0: Messenger.
1: Ale jak? Co trzeba napisać? Wiesz? Nie wiesz. Siadaj, Pała. Jarząbek, wiesz?
2: Ja wiem, ale nie powiem. To powiedz ty.
1: To jeszcze raz, Antonina, masz szansę na plus.
0: Nie wiem. Ściemnia się.
1: Podpowiadam.
0: Piszecie ściemą. Tak.
1: W tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, więc jeśli jesteście dobrzy we ściemy, to ściemą się zgłaszamy. Numer powiedziałem, Messenger znacie, zapraszamy, 100 do zgarnięcia. SK.

0: emocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
21: W tym tygodniu bardzo dużo słońca w Trójmieście. W tym tygodniu na termometrach od 20 do 21 stopni w ciągu dnia. W nocy temperatura będzie spadać do 10 stopni. W nocy mogą pojawiać się mgły i zamglenia, więc trzeba będzie bardzo na siebie uważać. No i pamiętamy o odblaskach. Teraz uważamy, bo mamy zdecydowanie większy ruch na Kościuszki, Halera na Wałowej, na Podwalu Przedmiejskim, Spacerowej i Potokowej w Gdańsku. Uważamy też na Czyżewskiego. W Gdyni noga z gazu, na Dąbka, druga na Morskiej, jadąc do centrum na Chwarzyńskiej, Małokackiej i Chwaszczyńskiej.
20: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
22: Minęła siódma, news SK2, Anna Łobocka, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. To oni w drugiej turze powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Ile głosów zdobyli we wczorajszym głosowaniu, o tym nasz reporter Kuba Solarz.
23: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
24: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
23: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
25: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
23: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
22: Wybory przebiegły spokojnie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
26: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wzięło udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie karty kart wyjętych z urny.
22: Przedterminowe wybory w Krakowie to skutek majowego referendum, w którym fotel prezydenta stracił Aleksander Miszalski. Tragedia pod Włocławkiem w miejscowości Dąbie Kujawskie w Stawie utonął 6-latek. Dziecko miało oddalić się od rodziców w czasie rodzinnego przyjęcia w restauracji, mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
0: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
22: Śledczy zabezpieczyli monitoring restauracji. Jest złoto i awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Nasi siatkarze w Mediolanie zdobyli Mistrzostwo Europy. Do sukcesu przyczyniła się doskonała współpraca z trenerem Nikolą Grbiciem, mówił przyjmujący naszej drużyny Tomasz Fornal.
1: Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
22: A już za chwilę o dzisiejszym meczu naszych piłkarzy.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: SK2 Sport. Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie nie wystąpi wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
2: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
22: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: No i mamy kilka chwil po 7:00, wy jesteście sportowe świry, no to w takim razie, czy biegaliście wczoraj?
4: Oj, za dziećmi dookoła salonu
5: do lodówki i
3: ale
5: z powrotem.
3: Wczoraj tak, był maraton, tak. U mnie cała dzielnica po prostu stała, bo biegali, więc pytanie.
4: No dobra, nie, rzeczywiście, nie wiem jak u was, ale u mnie na Facebooku na przykład wysyp zdjęć znajomych z maratonu warszawskiego.
5: Tak, u mnie też na przykład. I serio, naprawdę nie wiem czym tu się chwalić, ja się w internecie swoimi rekordami na setkę i wizytą na mecie nie chwalę.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Ale nie chwalisz się, bo nie chcesz, czy nie chwalisz się, bo nie masz takich wizyt?
5: Nie chwalę się, bo nie potrafię obsługiwać aparatu.

0: kołowrotek z rana jak śmietana, kogo na tańce wzięło do bratanków. 12 minut prawie po siódmej. My teraz o tym, o czym powinno się mówić. O kulturze, o modzie. Antonina, ty się znasz, prawda? Na tym wszystkim.
1: A czemu tak uważasz?
0: No bo tak ładnie zawsze przychodzisz ubrana do studia.
1: No tak, nie, no, no tak, tak, no, tak, tak, tak. No. Ale szafiarką większą to jest chyba Jarząbek, więc...
2: Przy nas to nie jest sztuka, znaczy to nie jest wyższa sztuka.
1: Oj, ładnie się zastanów się, co mówisz, bo to już nie wiem, czy komplement.
0: Ale i tak ładnie, i tak ładnie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy kiedyś w szkole podstawowej coś takiego, co się nazywało wybieg. I tam wybiegaliśmy na przerwach, prawda? Ja nie wiedziałem wtedy, że ja mogę w ministry pójść.
0: Ale aż się zaciąłem. We więzieniu też jest wybieg.
2: Też jest wybieg w więzieniu. Okazuje się, że w ministerstwach też mają wybiegi. I ostatnio z takiego wybiegu skorzystała pani minister kultury Marta Cinkowska, która wzięła udział jako modelka w pokazie modym.
0: Modym. Tak. Był pokaz mody. Nawet Kasiora poszła z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten pokaz mody i dlatego zaczęły się krytyki ze strony partii opozycyjnych.
2: Ja widziałem, jak pani minister chodziła i w lewo, i w prawo, i w przód, i w tył, i po tym wybiegu, a ten wybieg krótki nie był.
0: No, ale poczekajcie, bo to chodzi o to, że niby publiczne środki, które zostały przekazane na promowanie właśnie pani Marty, która się zamieniła w modelkę. Takie są zarzuty od
1: opozycji. Tak, miała takie marzenie, to ja nie widzę problemu.
2: Nie widzisz problemu?
1: Nie.
2: Absolutnie.
1: Też bym chciała być modelką, tylko nie urosłem.
2: Ty ją poczekaj, jak ją jeszcze z tych kilometrówek rozliczą, bo to coś wyjeżdża, bo to podpada.
3: SK2.
0: W tej z powrotem. I tak, pokazujesz tu prawy pośladek, lewy pośladek. I tych kilometrów się narobi.
2: 10 tysięcy kroków ma.

0: może da, a może nie da, tego nie wiadomo. Teraz pora troszeczkę jakby przyćmić słońce, bo ono wstało, więc...
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Ja dam, bo mam stówę akurat i bardzo chętnie się jej pozbędę.
3: Ale nie tak łatwo wcale.
0: No, nie tak łatwo. To powiedzmy, że nie tak łatwo. 200 w zeszłym tygodniu rozdaliśmy.
3: No to zobaczymy, jak będzie dzisiaj przy poniedziałku. Jest z nami Julita. Cześć, Julita.
4: Cześć, witam. Cześć.
3: Ja przypomnę szybko zasady. Mamy tutaj dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę.
2: Jest za dużo powiedziane.
3: Będą coś mówili i może być to ściema. Może ściemniać i Jarząbek, i Wajda, ale może ściemniać tylko jeden z nich. I ty musisz posłuchać, a później powiedzieć, który z nich ściemnia, albo może jeden i drugi ściemnia. Wszystko jasne?
4: Tak.
3: I jeżeli trafisz, no to stówka wędruje do ciebie.
2: A jeżeli nie, to prezenty też jakieś dostaniesz.
3: Tak,
2: to co,
3: damy
2: gotowa
3: coś.
2: Jesteś?
4: Jestem.
2: Dobra,
3: no to jedziemy.
2: To lecimy. Jarząbek mówi tak, uwaga. Mowa ezopowa to sposób formułowania wypowiedzi nie wprost, w sposób zawoalowany, utajony i pełen aluzji, tak aby prawdziwy sens zrozumieli tylko wtajemniczeni odbiorcy.
0: Wajda mówi tak. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody.
3: Który ściemnia?
4: Żaden.
0: A nawet czasu nie zdążyłem włączyć.
2: No nie, musi ktoś ściemnić.
0: Ktoś musi ściemnić.
2: Szybko.
4: Drugi.
2: Drugi.
4: Wajda.
0: Drugi.
2: No i co byś zrobił z tym? No,
0: zrobiłbym tak, że czas minął.
2: No właśnie, były 3 sekundy.
0: Najpierw pierwsza odpowiedź była, że nie ma ściemy, ale tu ściema zawsze może być Julitka. Powiedziałeś, że znasz zasadę, a tu jednak...
3: Ściemniała, Julita ściemniała.
0: Julita, no, dobra, ty chyba ściemniałaś. Dobra, Julitka, no nie możemy, musimy zrobić buł.
2: Pierwsze koty za płoty, Julita. Następnym razem będzie lepiej. Zmieści się w 3 sekundach.
0: Trzeba się zmieścić po pierwsze w czasie, bo no miałaś rację, ale raz, że pierwsza odpowiedź była błędna, a druga odpowiedź była po czasie. Ja ściemniałem rzeczywiście o wielbłądach. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody, powiedziałem, a garby wielbłądów są wypełnione tłuszczem, a nie
2: tak
0: wodą.
2: Tak jest, tak jest. A mowa ezopowa to rzeczywiście jest taka mowa, że nie wiadomo,
0: Jarząbek
2: co chodzi.
0: Mówił prawdę, ale ja prawdy na pewno nie mówiłem, to ja ściemniałem. Nagrody wysyłam do ciebie od Radia SK2, a na przyszłość, jak ktoś będzie się zgłaszał do naszej zabawy ściemnia się, należy pamiętać o tym, że dwóch prawd być nie może.
3: Zawsze ściemniają.
0: Zawsze któryś ściemnia.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Prawdę powiedział.

0: sercu.
1: 24,5 minuty po 7. Luna za nami i różne rzeczy, które dzieją się w naszej Polsce przed nami.
2: Doszło do kradzieży zabytkowego dzwonu z Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim.
3: Przecież no to właśnie. Ciężkie jest.
1: No. No właśnie, ciężkie. I policja teraz prowadzi dochodzenie. Chcą ustaleć sprawcy kradzieży.
4: Tak.
1: No jak oni to po pierwsze wynieśli, gdzie to wynieśli, no i jak zamknąć, nie?
2: Ja liczę na naszych policjantów, ja jestem pewien, że na pewno gdzieś już im dzwoni. Tylko nie wiadomo, na którym złomie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Tak, to jest ten tydzień, kiedy studenci wracają na uczelnie i trzeba liczyć się z tym, że będziemy mieli zdecydowanie większy ruch o poranku w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach. Dzisiaj 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, będzie dużo słońca w Trójmieście bez opadów deszczu. Jutro padać też nie będzie, choć będziemy mieli wzrost zachmurzenia. W środę, w czwartek i w piątek słońce do nas wraca i na pewno go nie zabraknie. Na Unruga, Dąbka, Wiśniewskiego i Śląskiej nie brakuje teraz aut, więc tutaj uważamy na siebie w Gdyni.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: 7.30 News SK2. Anna Łowocka, Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, zdobyła blisko 30%. Oboje zmierzą się w drugiej turze 11 października. Trzy osoby ranne po wypadku na drodze numer 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrzewanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych.

0: Antonina, chcesz pozdrowić sąsiada na antenie?
1: Tak.
0: Tak? To pozdrów.
1: To pozdrawiam sąsiada i sąsiadkę.
0: No i ładnie, z psem czasem wychodzi czy coś?
1: No zdarza się, tak.
0: A, proszę bardzo. No to pozdrawiamy
1: panią
0: Krzysztofa.
1: Panią Celinkę.
0: I Krzysztofa też i pozdrawiamy, też, który za nami. Tak. 21 minut do 8. Na co pora?
1: Na kącik odkurzający.
0: Czyli na odgrzewanego kotleta. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: Donald Trump unikał płacenia podatków dochodowych, grzmiał 28 września 2020 roku The New York Times.
0: No, trochę nieładnie. Nieładnie. Choć z drugiej strony, nie wiem co lepsze, mieć prezydenta, który unikał podatków dochodowych.
2: No tak, tak, tak. Czy marszałka, który nie unika anegdot odchodowych.
3: Pamiętam w Czechach, s*** w polu, bo nie było po prostu kibli.

0: Pierwsze razy zawsze zapadają w pamięć. Nieważne, czego dotyczą te pierwsze razy i o tym Kasia Wilk chyba w tym utworze, który za nami. 11 minut zostało nam do 8.
1: A to się dobrze składa, bo właśnie będziemy rozmawiali o rozdziewiczeniu szczytu pewnego w pakistańskim Karakorum teraz.
0: Dobra, czyli to rozdziewiczenie jakby łączy się ze szczytowaniem, tak?
1: Nie, no bo tutaj właśnie jest, jest napisane, że polscy podróżnicy zdobyli szczyt na Karakorum o wysokości 5349 metrów nad poziomem morza i był to dziewiczy szczyt.
0: Dziewiczy
1: Więc
0: szczyt.
1: Wiadomo.
0: A, dlatego rozdziewiczenie.
1: Tak, no.
0: Dobra, jeszcze do tego ten szczyt Karakorum nazwali, że to jest Robert Lewandowski. Nie, oni nazwali to RL9.
1: No i teraz właśnie pytanie do Antoniny, która się nie zna totalnie na sporcie. Aha. RL9, jak myślisz, o co chodzi?
2: Robert Lewandowski.
0: Czyli dobrze, czy niedobrze?
2: No bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
2: No.
1: Tak, oczywiście. Ja też się z tym zgadzam, bo tym sposobem Robert Lewandowski, nawet jak będzie miał formę w dołku, to wciąż będzie na szczycie. No. SK2

0: Dobrze, że wszystko gra, że wszystko jest włączone, że muzyczka z waszych głośników leci. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK 2. 5 minut zostało nam do godziny 8. W państwa miasta przyszłaby pora zagrać.
1: Tak. Już można się zgłaszać. Tak. 7268268826 albo Messenger. Wiecie co, Antonina dzisiaj zrobiła taką fajną tutaj akcję, bo przyniosła nie cukierka, nie kotleta, tylko przyniosła takie okulary z kamerką.
2: Magiczne.
0: Tak. Zerówki. Fajnie się przez nie patrzy. Wszyscy to... sobie po kolei je mierzymy i sprawdzamy, czy wyglądamy jak psory, czy nie.
2: Ale nie potrafię połączyć ich z telefonem.
1: To są jakieś szpiegowskie te, jak one się nazywają, te okulary.
2: No, no kamera,
0: bo mają kamerę. Tu jak założyłem je, to usłyszałem od razu taki dźwięk blum, blum, blum, blum.
1: A wiecie, że dzisiaj jest w ogóle dzień tajniaka?
2: I dlatego przyniosłam.
1: No, to się wszystko...
0: Proszę bardzo.
1: To posłuchajcie, to w takim razie, moi drodzy tajniacy, mamy okulary szpiegowskie. Co jeszcze prawdziwy szpieg powinien mieć? Tak. 7268268826 albo Messenger. Tym zgłaszacie się do państw miasta.
0: Pamiętajcie, że na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500.
2: Czekamy.
3: SK2.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: W Trójmieście to dzisiaj panowie świętują. Marek, Wacław, Jan i Tymon, to do nich wbijajcie po południu, na przykład na partię kart. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, będzie bardzo dużo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne zabieramy do auta. Dzisiaj bez opadów deszczu, zresztą w tym tygodniu deszczu nie będzie, ale wieczorem, w nocy i nad ranem mogą pojawiać się mgły i zamglenia, na które trzeba uważać. Teraz uważamy na Elbląskiej, Toruńskiej, Sandomierskiej, Słowackiego, Spacerowej, Czyżewskiego, Adamowicza i trakcie Świętego Wojciecha.
11: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Minęła 8, News SK2, Anna Łobocka. W Krakowie będzie druga tura. O fotel prezydenta miasta będą walczyć Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szczegóły Kuba Solarz.
14: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
15: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
14: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
13: Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie prosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
16: Z tego miejsca w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława bardzo mocno chcę powiedzieć i z głębi serca, że wybaczamy.
13: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za tę zbrodnię wszystkich Ukraińców.
16: Pragnę was również poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
13: W czwartek 31-letni Ihor M. w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu nożem zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, zapewnił trener polskich siatkarzy Nikola Grbicz po zdobyciu Mistrzostwa Europy w Mediolanie.
17: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I ja czasami jestem kibic, ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
13: Wygrywając mistrzostwo, nasi siatkarze zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Sport.
13: A drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną. Kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany. To właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Początek meczu o 20:45. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA o 13:00. Ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: 8:04.
10: No i co?
18: No i nic.
0: No i nic.
10: Dzisiaj mamy wyjątkowo. To do mnie było?
18: Nie, to
10: do mnie, tak?
18: To taka rymowanka była z dzieciństwa.
10: Dobrze, zmieniając temat. Dzisiaj mamy ważny dzień.
0: Jak? No tajniaka, mówiliśmy.
10: Ale tak. Oprócz tego jeszcze dzień jabłka.
0: A, no to okej, gryz.
10: Bo wiecie co mówią w Stanach?
0: Jak mówią?
10: One apple a day keeps the doctor away.
0: Czyli?
10: No, czyli, że jedno jabłko dziennie.
18: No. Trzyma lekarza z daleka.
10: Dokładnie.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Cienia to jabłko. Cebula i czosnek trzyma wszystkich z daleka. Lepiej.

0: No i się kroki same robią. U mnie już 833.
1: 951.
2: Nie założyłam zegarka, nie żeby nie patrzeć.
0: A na telefon ci nie pokazuje, ile kroków zrobiłaś?
2: Pokazuje, ale wolę nie patrzeć, no bo dzisiaj powiem, że
0: jeden krok może was dzielić od domu w Hiszpanii, bo jest taki region w Hiszpanii, który szuka mieszkańców i dają, uwaga, 170 tysięcy złotych na dom.
2: I nawet 40 tysięcy euro, czyli ponad 170 tysięcy złotych, no tak, może dostać osoba, która kupi, wyremontuje lub zbuduje dom na wsi w hiszpańskim regionie La Rioja.
1: Tak, i z tego programu mogą go skorzystać także Polacy, to jest najważniejsze, prawda? Tak więc jeżeli, mój drogi, moja droga, chcesz mieć dom w Hiszpanii, wystarczy mieć od 18 do 45 lat i być gotowym na przeprowadzkę.
0: No, czyli wychodzi na to, że największą przeszkodą w tym wszystkim może być żona. SK2.
1: W życiu bym żony do Hiszpanii nie zabrał. Nie. Był taki jeden, co wziął do Hiszpanii żonę, no to mu taką baciatę zrobiła, że musiał do Ameryki uciekać.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: 17 minut po 8, pora zagrać w to, co lubicie. Dzisiaj Madzia z Marcinem się zmierzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witamy was bardzo serdecznie. Koło przygotowane, Antoninka gotowa, żeby zakręcić, jest. Tak? A ja wam tylko przypomnę zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
4: Tak.
2: Tak, dwa taki, super. Madzia zaczyna.
5: Prawo czy w lewo?
3: W lewo.
6: Dobra.
5: Dobrze zakręciła?
6: No mocno.
5: Bo nie wiedziałem.
2: W lewo zakręciła. Tak, czyli odwrotnie od ruchu wskazówek zegara.
5: Wow, ładnie, Madziu. Ten, jak on się nazywa? Ten pajac.
6: Joker.
2: Joker. Możesz wybrać sobie sama literę, Madziu. No szybko, szybko.
3: Niech będzie.
2: R jak rower, tak?
3: Tak, R jak rower. Nie mogłam się zdecydować.
2: 20 sekund, uwaga.
5: Uwaga, państwo.
3: Rumunia.
5: Miasto.
3: Radom.
5: Znana postać.
3: Radosław Sikorski.
5: Roślina.
3: Roślina. Dzupieszka.
5: Kolor.
3: Różowy.
5: Zawód.
2: Po czasie.
5: Czekaj.
2: Po czasie, ale co ci podpowiadali, powiedz. Powiedz, co ci podpowiadali.
3: Podpowiadali mi rugbysta, ale...
5: Rugbysta?
2: Że w rugby gra.
5: Dobra. Ja jeszcze roślinę chciałem wiedzieć.
2: No, rzodkiewka była.
5: A rzodkiewka?
2: Ciesz się, że nie jest przerzec z kropką.
5: A ja jakiś rzepicha szukam, o co chodzi?
2: Ja usłyszałem rzodkiewka. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Pięć. Na piątkę, Madzia. Madzia na pięć. Zobaczymy, jak Marcin...
6: W prawo czy w lewo?
4: Prawo.
6: Dobra, jedziemy. To jest prawa
5: tak,
6: strona.
5: Musiałaś zmienić rękę. Dobrze.
6: Ale się
2: a wiesz, że tą samą też mogłaś zakręcić. Co tam wyszło?
6: Py
2: jak papa. P jak papa. 20 sekund, Marcinie. Uwaga, państwo.
4: Portugalia.
2: Miasto.
4: Piotrków Trybunalski.
2: Tytuł filmu.
4: Ojejku. Piąty element.
2: Imię.
4: Piotrek.
2: Roślina.
4: Pietruszka.
2: Potrawa.
5: Nie, to nie jest taka potrawa.
4: Nie ma takiej potrawy.
2: Już po czasie.
5: No dobra, to ja podliczam. 1, 2, 3, 4, 5.
6: Też na piątkę.
2: Czyli zarówno Magda na piątkę, jak i Marcin na piątkę. A to oznacza dogryweczkę. Dogryweczkę. Zakręćmy kołem, Antoninko, jeszcze raz.
6: Ja teraz wybieram w prawo.
2: No. Już wam tłumaczę, na czym polega dogrywka, jak się zaraz litera wylosuje. Powiemy wam, jaka jest litera. Później Jarząbek wymyśla kategorię i kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Tak.
2: Dobrze. Litera się wylosowała jaka? G. Z tego, co widzę. G jak góra. G jak góra.
5: G taka, jak góra.
2: Czyli G. Litera G. I teraz uwaga, kategoria wy. Kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Uwaga, kategoria.
5: Kategoria w kuchni.
3: Magdalena.
2: Magda, słuchamy, Madzia.
5: Proszę.
3: Garnek.
2: No pewnie, że jest garnek w kuchni. Prezent marzeń. Madziu, leci do ciebie, do Marcina. Prezenty od Radia SK2. Ważne, że się cieszysz.
5: Magda, ja jestem w szoku, bo ty się zgłosiłaś swoim imieniem takim, wiesz, niezdrobniałym. Magdalena, to jeszcze więcej czasu zajęło.
2: Tak, a i tak się
5: i
2: udało.
5: I tak byłaś pierwsza.
2: Dobra, garnki masz w kuchni, tak? Uratowały cię one.
3: No, sytuacja była taka, że akurat byłam w kuchni, jak wyczytaliście pytanie.
5: To była podpowiedź.
2: Proszę bardzo. Nawet nie wiedzieliśmy.
3: Garnek stoi na kuchence, bo musi być obiad jeszcze ugotowany przed pracą. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję wam.
2: Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Marcin, nie udało się co prawda, ale piękną paczuszkę też ci spakujemy,
7: tak
2: dobra?
7: Tak jest, poleci.
4: Jasne, dziękuję.
2: Dobra, wszystkiego dobrego. Jutro też Państwa Miasta po 8.
1: Państwa Miasta w Radiu SK2.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: ale będzie wyżerka. Ale będzie wyżerka. To 7 listopada już na Stadionie Narodowym.
1: Nie wiem, czy coś zostawię, to wiesz.
0: No, będziemy testować najlepszy polski obiad, który jakby wygra w naszym plebiscycie, który trwa na stronie sk2.pl.
2: sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie na to, co polskie, jaki obiad powinien być tym najbardziej polskim, to już od was zależy, ale do tego, jeżeli przekonacie nas, że to wy powinniście wylądować na Stadionie Narodowym i wziąć udział w uroczystej kolacji razem z nami, z Radiem SK2, no to musicie to zrobić po prostu. SK2, wypełniać formularz.
0: Co będziemy robić za chwil parę na antenie?
3: Wybierać.
0: No właśnie. Będziemy wręczać pierwsze zaproszenia na Narodowy, więc jak ktoś z was już się zgłosił, to oczekujcie na nasz telefon.
2: Parę minut jeszcze macie. Parę. Tak, no, jest. SK2.pl. No.

0: promocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka, więc tego elementu w waszym pudełku śniadaniowym dzisiaj nie może zabraknąć. Czy zabieracie to pudełko do pracy, czy też do szkoły? Dzisiaj 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, będzie bardzo dużo słońca, choć delikatne chmury na niebie mogą się pojawić. Jutro tych chmur będzie nieco więcej, ale bez deszczu i też 21 stopni. Taka sama temperatura w środę, w czwartek i w piątek, wtedy też słońca nie zabraknie. Teraz nie brakuje aut na Spacerowej i Potokowej, na Żołnierzy Wyklętych, Jabłoniowej, Armii Krajowej, Kartuskiej i Trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne w strzelaninie w Detroit. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich w jednym z miejscowych klubów. A na koniec Portugalia i awaryjne lądowanie samolotu w Porto. Co najmniej 14 pasażerów lecących z Barcelony do Bostonu zatruło się dymem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dym pojawił się na skutek problemu technicznego, kiedy maszyna z prawie 300 osobami na pokładzie znajdowała się nad Atlantykiem.

0: Dobra, zrzucajcie teraz wszystko. Trzeba zrzucać zbędne kilogramy, bo za niedługo się tak pysznie zrobi, że tych kilogramów może troszeczkę przybyć. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze, pięknie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
3: Bo wiadomo, co polskie, to też potrafi potuczyć troszkę, tak jak patrzę na te propozycje, które się pojawiły na sk2.pl i na które wy głosujecie. Co jest najbardziej polskim obiadem? No to rzeczywiście, tutaj ślinka cieknie, ale tłuszczyk też będzie się odkładał.
0: Witamy, gościmy Norberta. Dzień dobry.
1: Cześć.
4: Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Norbert jako pierwszy oddał swoje głosy w naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad.
0: Może nie jako pierwszy, ale jeden z pierwszych.
3: Znaczy jako pierwszy będzie teraz się z tego tłumaczył.
0: O właśnie, to miałeś na myśli. Było tak, do zagłosowania było na zupkę i do zagłosowania było na drugie danie.
3: To co dajesz na zupkę, na pierwsze, no?
4: No oczywiście rosół, jakby inaczej, gdyby nie niedzielny rosół, to nie byłoby rodziny.
3: Złotopolskich też, ja raczej. No, oczywiście, że tak. A z zieleniną czy bez?
4: No oczywiście, że z zieleniną.
0: Drugie danie?
4: Schabowy oczywiście, no, polska klasyka.
0: Okej, z ziemniaczkami i z mizerią, bo taka była propozycja. Ale słuchajcie, no to nie jest tak, że każdemu dogodzimy. Tam jest takie miejsce w tej ankietce, żeby dać swoją propozycję i ty nie ominąłeś tego, też wpisałeś coś od siebie.
3: Na deser, co?
4: Tak, znaczy na deser to będzie, na deser będzie bigos.
0: Według Norberta bigosik, ale to uważasz się za specjalistę w tej dziedzinie?
4: No może nie specjalistę, ale długoletniego praktyka.
0: A, praktyk, dobra.
3: Czyli robisz bigosik, tak?
4: No, oczywiście.
0: Dobra, Norbert, jakbyśmy się mogli umówić tak, że jakbyśmy się spotkali na Narodowym 7 listopada, to moglibyśmy liczyć na bigosik od ciebie, niezależnie co wygra nasz plebiscyt najbardziej polskiego obiadu?
4: Nie ma sprawy, ale no, da się zrobić.
3: A jak nie zrobisz, to przynajmniej o nim opowiedz, nie? Tak, żeby nam zapachniało.
1: Narobi bigosu.
0: Narobisz bigosu na imprezie, słuchaj. Zapraszamy ciebie wraz z osobą towarzyszącą jako pierwszą osobę na Stadion Narodowy 7 listopada do Loży VIP!
4: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Norbercik, to do ciebie, ja jeszcze dorzucam od ciebie. Nocleg w fajnym hotelu i 500 kieszonkowego, żebyś mógł się jeszcze we Warszawie trochę zabawić.
0: Można?
4: No i to jest imprezka.
0: No, i tak ma być, i tak trzymać. Będziemy razem imprezować. Dzięki, Norbert, ściskamy, pozdrawiamy i zapraszamy kolejnych, żeby wziąć udział w naszym plebiscycie.
3: SK2.pl, tam się zgłaszacie i czekamy na kolejne zgłoszenia. I to jest imprezka 2.
2: Najbardziej polski obiad.

0: Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Nawet nie mówię dzisiaj, w sensie, że się zbliżamy do 9, że 11 minut zostało.
1: A to oznacza, że po raz kolejny odwiedzamy kącik, kącik odkurzający. Zapraszamy was do tego konta. Cofamy się w czasie, odświeżamy newsy, które wydarzyły się 28 września, ale roku minionego 2015.
2: Szacuje się, że przeszło połowa z ponad 600 tysięcy nauczycieli w całej Polsce udziela korepetycji, ale tylko część rozlicza się z nich z fiskusem.
1: Pisała Gazeta Wyborcza 28 września 2015 roku.
0: Czyli 11 lat temu. To wtedy jeszcze królowała gotówka jednak, nie?
2: Oj tak.
0: Dzisiaj bliki, inne przelewiki.
1: Riki, tiki.
0: I to nie nauczyciele udzielają korków, ale sami powinni brać korki, na przykład z prawa podatkowego, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby zarobić i fiskusowi nie dać się obrobić. Fiskus 2.

0: morze między nami, morze, morze. I cóż, że ze Szwecji można by było powiedzieć na koniec tego pięknego programu. Co, ty co chciałeś powiedzieć?
1: No właśnie, tak. To był mój apel do piłkarzy polskich, no, żeby dzisiaj wygrali, żeby... a nie żeby przegrali. No bo jak przegrają, to będziemy się wszyscy łamali, prawda, będziemy sobie tłumaczyli to. No
2: to cóż... Wszystko się zdarzyć może.
1: Nie, nie, no będziesz chodził, no, no będziesz sobie tłumaczył, no to cóż za Szwecją.
0: No właśnie, ty sobie tak będziesz tłumaczył,
1: cóż,
0: a ja sobie
1: przegraliśmy.
0: Ładnie wytłumaczę, że i cóż, że ze Szwecją przegraliśmy. Widzisz, jak można ładnie to powiedzieć?
1: Prawda?
2: No. A ja
0: czemu, przepraszam, czemu my zakładamy, że przegraliśmy? Przepraszam.
1: Dziwne by było, gdybyśmy zakładali, że wygramy.
0: Nie, no ja zakładam, że będzie remis ze wskazaniem na jedną stronę.
1: No, ty się tak zakładasz, dlatego jesteś bidny, no. SK2

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
7: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
6: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
8: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
6: Kto pierwszy, ten mieszka.
8: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
6: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Podlaski. Musimy nosić o poranku, w godzinach wieczornych i w nocy, szczególnie na Kaszubach, bo w tym tygodniu będą pojawiały się bardzo często mgły i zamglenia. A w ciągu dnia bardzo dużo słońca. No i jutro tego słońca będzie nieco mniej. Temperatura stabilna, bo zobaczymy od 20 do 21 stopni w ciągu dnia i tak będzie aż do piątku włącznie. W nocy różnie. Dzisiaj 10 stopni, jutro 14, w środę 11. Teraz mamy większy ruch na Nowatorów i Budowlanych, na Kartuskiej Armii Krajowej Chłopskiej, Spacerowej, Halerach i Kościuszki, więc tu uważamy.
10: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, zadeklarował Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając nieco ponad 36% głosów.
13: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
12: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
14: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
12: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w centrum i na wschodzie kraju. W Charkowie bomby lotnicze zniszczyły bloki mieszkalne. 25 osób jest rannych, w tym 9 dzieci, mówi Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały konstrukcje na drugim i trzecim piętrze. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 160 dronów. Większość udało się zestrzelić. Diamenty przechwycone przez celników trafiły do muzeum. Warte są ponad 4000 dolarów i pochodzą z Republiki Południowej Afryki. 7 nieoszlifowanych, surowych diamentów można zobaczyć na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne we Wrocławskim Muzeum Mineralogicznym.
9: SK2 News. Trójmiasto.
11: Maciek Marcinowicz. Schronisko Otosa niemal z Ciapkowo w Gdyni otrzyma nowoczesną karetkę dla zwierząt. To w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Samochód będzie profesjonalnie wyposażony, mówi pomysłodawca Mikołaj Haczewski.
15: Sprzęt do odławiania zwierząt, ale też inkubatory dla kociąt, czy szczeniąt, ozonatory czy pompy infuzyjne.
11: A zakup auta w przyszłym roku. W Gdyni pojawiły się nowe znaki ostrzegawcze, uwaga jeże, które mają zwrócić uwagę kierowców na zwierzęta przechodzące przez jezdnię. Pierwsze stanęły przy ulicy Dedala na Babich Dołach i Gryfa Pomorskiego. Kolejne zostaną ustawione przy Redłowskiej i Bosmańskiej.
16: 3 minuty po godzinie 9:00. Mamy poniedziałek. Dzień dobry, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej, ale też dzisiaj wspominamy ten cudowny weekend. Polacy mistrzami Europy po raz trzeci. Brawo dla naszych siatkarzy. No to ja przychodzę z pytaniem do Was. Dlaczego Wy jesteście mistrzami? W czym jesteście mistrzami? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram Bryska i Kraksa.
9: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Robert Gawliński i CD Nancy. I tak wam gramy w Radiu SK 2. 16, prawie już 17 minut po godzinie 9. My gramy wam 100% polskich hitów, jako że w weekend naprawdę mieliśmy co świętować. Mistrzami Europy zostali nasi siatkarze. To ja pytam was dzisiaj, w czym wy jesteście mistrzami? I dostałam wiadomość od Kasi. Kasia napisała, że ona jest mistrzynią spóźniania się do pracy. I serdecznie pozdrawia swojego szefa, stojąc właśnie w korku. Dopisała jeszcze PS, wiem, że szef słucha teraz Eski 2. No to Kasiu, pozdrawiamy. Spokojnie, dzisiaj poniedziałek, więc myślę, że szef powinien być wyrozumiały. A jeśli nie będzie, no to drogi szefie, jeśli nas słuchasz, daj dzisiaj Kasi spokój już. Niech ona dzisiaj nie dostanie żadnego wezwania na dywanik.
1: Eska 2.

0: świata, Europy, a już teraz, uwaga, uwaga.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, moi drodzy, cofamy się do lat 80. Bo to właśnie wtedy powstał ten numer, a mowa o Marli Rodowicz i Rozmowie przez ocean. Wiecie, że ten numer był takim nieoficjalnym hymnem polskich emigrantów lat 80. Tak, tak, właśnie tak. Gdzieś tam jest mowa o tej tęsknocie, jest pewna refleksja, no ale co ja wam będę mówić? Ja wam po prostu ten numer zagram. I przypomnę, że będzie można ten numer wkrótce usłyszeć na żywo, bo Maryla Rodowicz planuje wyruszyć w halową trasę koncertową w 2027 roku. Nazwano tę trasę właśnie Ostatni Tak Wielki Bal. No i możecie właśnie wziąć w tym balu udział. Będą wyjątkowi goście, gwiazdy młodego pokolenia polskiej sceny popowej i hip-hopowej. Więcej zdradzać nie będę. Powiem tylko, że takie koncerty odbędą się m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz we Wrocławiu. A już teraz gramy Maryla Rodowicz i Rozmowa przez ocean.

Tęsknicie za wakacjami? To bardzo dobrze się składa, bo przychodzimy do nas, do Was z nowym numerem. Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem w Radiu SK2. Miłego słuchania, no i poczujcie ten klimat wakacji i lata.

0: Przyznajcie, że ten numer jest bardzo fajny i bardzo przypomina o wakacjach i o lecie. Jeszcze z tego lata możemy korzystać, bo pogoda naprawdę na ten tydzień zapowiada się bardzo dobrze w całej Polsce i to nas wszystkich niezmiernie cieszy. Padać w tym tygodniu nie powinno, tak mówią prognozy. Patrzę sobie tutaj na mapy całej Polski. Naprawdę wygląda to nieźle, więc korzystajcie i łapcie tę witaminę D. A ja przypominam, że u nas rozpoczęła się bardzo fajna akcja. Najbardziej polski obiad. No to co? Pomidorowa czy żurek? A może rosół, a może barszcz schabowy albo mielony, pierogi bądź bigos? No to wy wybieracie dwa kultowe polskie dania, głosujecie na sk2.pl, a potem zasiadacie przy stole z ekipą Radia SK2 i jecie właśnie te potrawy, które przygotowujecie z Darią Ładochą. Przypominam też, że ona również co sobotę opowiada trochę właśnie o tym bardzo dobrym polskim jedzeniu. A jak się zgłosić do tej akcji, nad czym to wszystko polega, posłuchajcie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: cały czas pytam was, w czym wy jesteście mistrzami. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Mam kubki, którymi bardzo, ale to bardzo chętnie się podzielę, więc wysyłajcie głosówki, piszcie wiadomości, a ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Stachurski, ale będzie też Bro i jeszcze będzie pięknie.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: To będzie naprawdę bardzo fajny tydzień, bo w tym tygodniu słońca nie zabraknie, opady deszczu na pewno nam nie grożą, a temperatura będzie stabilna, bo dziś, jutro, w środę, w czwartek i w piątek zobaczymy dokładnie 21 stopni w ciągu dnia. W nocy będzie różnie, bo dzisiaj w nocy 10 stopni, jutro 14, potem 11 stopni, a pod koniec tygodnia tylko 9. No i dużym utrudnieniem w tym tygodniu, zarówno wieczorem w nocy, jak i nad ranem, mogą być pojawiające się mgły i zamglenia, więc trzeba na siebie uważać.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łowocka. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
15: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
14: W Krakowie będzie druga tura. Są oficjalne wyniki wyborów prezydenta miasta. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Monika Piątkowska niespełna 30%. A czego krakowianie oczekują od przyszłego prezydenta?
16: Ja uważam, że powinno być tak jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza, bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
17: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto poprzednie władze.
18: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
14: Ostateczne starcie kandydatów 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
19: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
14: Mówiła Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę.
12: SK2 News. Trójmiasto.
13: Maciej Marcinowicz, Puck, gospodarzem Mistrzostw Świata. Do 3 października na Zatoce Puckiej rywalizować będzie 150 młodych windsurferów z niemal wszystkich kontynentów. W zawodach wystartują bowiem reprezentanci m.in. Europy, Meksyku i Nowej Zelandii. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem występujących w pierwszej lidze piłkarzy Arki Gdynia. 45-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027. W klubie pracował od czerwca 2023 do stycznia 2025, najpierw jako asystent Wojciecha Łobodzińskiego, a następnie jako pierwszy trener.
0: 2,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radio. Pytam was, w czym wy jesteście mistrzami? I Karol napisał: jestem mistrzem kupowania rzeczy, których nie potrzebuję, za pieniądze, których nie mam, żeby zaoszczędzić pieniądze, których też nie mam. Pytanie brzmi, gdzie są pieniądze? Tego nie wiemy, ale wiemy, gdzie są najlepsze polskie hity w Radio SK2 oczywiście. Na dobry początek Stachurski i Typ niepokorny. Karolu, czy można tak powiedzieć o tobie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: Bez reklam. Jeden po drugim.
20: Teraz gra.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz, każdej nocy 20,5 minuty po godzinie 10. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Proszę bardzo, Aneta się do nas odezwała. Halo, Anetko.
1: Cześć, ja jestem mistrzynią w denerwowaniu męża.
0: W denerwowaniu męża, powiadasz? Spokojnie, ja wiem, to nie jest denerwowanie. Ty po prostu dbasz o to, żeby serce męża pracowało na podwyższonych obrotach. Czyli wiecie, o co chodzi? Kardio jest w cenie małżeństwa.
2: SK2.
0: Oczywiście, kubek, Anetko, jest dla ciebie. Możesz czasami mężowi pożyczyć. Jak go tak za bardzo podenerwujesz, to w ramach przeprosin niech się napije kawy z kubka Radia SK2. A już teraz Big Day w dzień gorącego lata. Ciepło jest, lata już nie ma, ale powspominajmy.

0: SK2.
1: To czas na kolejną nowość w Radio SK2, Sanach i Cichosza. Miłego słuchania, brzmi bardzo dobrze i szybko wpada w ucho, więc ostrzegam.

0: Lady Punk i mniej niż 0,22 minuty przed godziną 11. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Otóż okazuje się, że macie bardzo dużo różnych umiejętności. I to nie tylko tych, na przykład jak Aneta, która lubi denerwować swojego męża, albo po prostu jest w tym mistrzynią i wychodzi jej to całkiem naturalnie, ale odezwała się też do nas Asia. Asia napisała tak: Kingo, jestem mistrzynią w robieniu przetworów na zimę. Z dziewczyny, za którą zawsze gotowała mama i babcia, stałam się gospodynią, która mało co kupuje w sklepie. No to Asiu, czekamy na jakąś przesyłeczkę do Radia SK2. My musimy to sprawdzić, żeby móc to ocenić.
1: SK2.
0: A już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami i te hity będziecie oceniać już Wy.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: I po reklamie.

0: Hania Kuzimowicz i trzy razy bardziej. Ten numer zapadł nam w głowach i gra aż do dzisiaj w Radiu SK2 również, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. O godzinie 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
10: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na Zaspie.
9: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
11: Sprawia! Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
9: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
12: I po reklamie.
13: Odblaski na pewno przydadzą się wieczorem, w nocy i nad ranem, bo w tym tygodniu bardzo często w okolicach Trójmiasta będą pojawiały się mgły i zamglenia. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Słońca oczywiście dzisiaj nie zabraknie bez opadów deszczu. No i w kolejnych dniach też będziemy mieli dużo słońca i bez opadów. Delikatny wzrost zachmurzenia jutro, ale padać raczej nie będzie. No i na szczęście też bez silnego.

0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy Rybackiej odnaleziono dwie 5-litrowe butelki z nieznaną substancją i wystającymi kablami, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
1: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
0: Z pobliskiego budynku ewakuowano wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON-u podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie.
2: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
0: Mówił wiceminister obrony. Cezary Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji, a do tej sprawy będziemy wracać. Fikcyjne przeglądy techniczne i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. W powiecie przysuskim na Mazowszu mężczyźni wbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów, mówi Marcin Sawicki z policji.
3: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych. Zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
0: Diagnostom grozi do 8 lat więzienia.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. W niedzielę na Targu Rakowym w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 87. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. W obchodach uczestniczyli kombatanci, harcerze, żołnierze, samorządowcy i mieszkańcy. Na terenie nadleśnictwa Młynary koło Elbląga odkryto 6 arabskich dirhemów oraz 2 ich fragmenty pochodzące z pierwszej połowy IX wieku. Archeolodzy przypuszczają, że monety mogły być związane z handlem prowadzonym przez kupców podróżujących do lub z wikińskiego portu Truso albo z pruskimi strażnikami pobierającymi myto.
6: Godzina 11:02, w sumie to już 2,5 minuty po godzinie 11:00, a my gramy dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ja wiem, że na to czekaliście i są. Cortez na dobry początek zawita do naszego studia muzycznie, a później będzie Margaret ze swoim najnowszym numerem Prima Ballerina. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto jeszcze nie pił kawy, zachęcam. To jest dobry moment.
4: SK2.

co za głos? Głos jak dzwon Edyta Górniak i to nie ja, 16 minut po godzinie 11. A ja właśnie przeglądam internet i w czeluściach tego internetu znalazłam takie pytanie. Czy to koniec pracy zdalnej? Okazuje się, że większość firm w Polsce chce częstszej pracy z biura. No tak wynika z badań. 64% firm w Polsce zachęca pracowników do częstszej obecności w biurze. Tak właśnie wynika z najnowszego badania. Wyższy wynik odnotowano tylko w jednym kraju. W Norwegii, tam jest to ponad 75%, ale z drugiej strony są też takie badania, które mówią, że 66% polskich pracodawców oferuje możliwość pracy zdalnej. I to jest też drugi najwyższy wynik wśród 16 badanych krajów, zaraz po Norwegii. No i z jednej strony poszłoby się do pracy, bo można się spotkać ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami, można wypić kawę, ale przynajmniej w domu siedząc można stosować tak zwaną gaciówę, czyli od góry koszula, a na dole zazwyczaj tylko krótkie spodenki albo majtki.

0: Kasia Kowalska i dlaczego nie 27 minut po godzinie 11 w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, w którym cofamy się do roku 1985, bo to właśnie wtedy, po raz pierwszy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu można było usłyszeć ten numer. Papierowy Księżyc, czyli jeden z największych polskich przebojów lat 80. Halina Frąckowiak wykonuje właśnie ten numer i już teraz w ramach wehikułu czasu gramy Wam go w Radiu SK2. No to co, zaczynamy. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc.

0: Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. 37 minut po godzinie 11. To jest Radio SK2, a my gramy wam 100% polskich hitów. Ale u nas też możecie się dowiedzieć nie tylko ciekawostek muzycznych, ale także kulinarnych, moi drodzy. Tak się składa, że do naszej ekipy dołączyła Daria Ładocha, która co sobotę mówi wam o pewnych dobrych kulinarnych przepisach i rzeczach. O czym będzie mówiła w najbliższą sobotę? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: I po reklamie.

0: Warius Manx i Ruchome Piaski w Radio SK2. Tak kończymy godzinę 11. Po 12 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie też Nosel wkręcał w Radio SK. Tak się składa, że my jesteśmy na to gotowi. Mam nadzieję, że wy też, bo brzuchy mogą boleć od śmiania się.
1: Reklama.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Trójmieście na termometrach zobaczymy 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Będzie sporo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne obowiązkowo zabieramy ze sobą do auta. No i w kolejnych dniach też temperatura stabilna, w okolicach 20-21 stopni w ciągu dnia. W nocy będzie różnie, bo jutro w nocy na przykład 14 stopni, a pod koniec tego dnia tylko 9. Dużym utrudnieniem w nocy będą pojawiające się mgły i zamglenia, więc trzeba na siebie uważać i odblaski są wskazane, szczególnie poza terenem zabudowanym.
9: Punktualnie 12 to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu w wielu miejscach diesel kosztuje ponad 9 zł za litr. Tak jak prognozują analitycy portalu epetrol.pl, będzie drożej. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
11: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
10: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
12: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
10: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
9: Stan dwóch najciężej rannych po ataku na żownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie poprawił się. Pacjenci nadal przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła nawet szpital, druga jest stabilna.
13: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo.
9: Mówi Magdalena Pogoroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Kobieta pozostanie na oddziale jeszcze kilka dni. Do ataku na żownika doszło w czwartek. Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, przez co wciąż nie usłyszał zarzutów. Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Rywal dobrze znany to właśnie ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
14: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
9: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a pierwszy gwizdek o 20:45.
7: SK2 News. Trójmiasto.
8: Maciek Marcinowicz, 30-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany przez hiszpańskie służby, trafił do aresztu śledczego w Gdańsku. Prokuratura prowadzi sprawę dotyczącą zbrodni VAT-owskich na kwotę 16 milionów złotych oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami przy nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Mężczyzna podejrzany jest o popełnienie 77 przestępstw. Samorząd Studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni organizuje bieg charytatywny na rzecz Fundacji Cancer Fighters, wspierającej osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi. Bieg 15 października o 18 na Bulwarze Nadmorskim.
15: Blisko 3 minuty po godzinie 12. No i po co te mecze oglądać? Przecież to nie ma sensu. No Kuba, weź mi to wytłumacz.
9: Mecze piłkarzy Polska, Szwecja, bym nie oglądał, ale siatkarzy...
15: Okej.
9: Okay. Obowiązkowo.
15: Ja uważam, że nadal za mało ich doceniamy.
9: To prawda.
15: A powinien, co z tymi
9: siatkówka
15: piłkarzami?
9: Siatkówka powinna być naszym sportem narodowym, tak uważam.
15: Zdecydowanie. Ma większe szanse niż piłka nożna.
9: Z piłkarzami to co? Że w jakim sensie? I cóż, że ze Szwecji? Czy o co chodzi?
15: Chyba tak. Grajmy może. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
0: 10 hitów.
2: 10 najlepszych polskich hitów

0: Marcin Rozynek i najlepsze. Najlepsze cały czas przed nami, bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2 i wkręca dzisiaj Michała. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
2: Tak, tak.
3: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
2: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
3: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
2: Wiem, ale no, byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
3: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
2: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
3: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co?
2: No pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
3: Nie, pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one no. Jak wyżarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że jej w środku nie ma. Mhm. I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
2: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
3: Na 16 mogę być?
2: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
3: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
2: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
3: Ja to dowiedzę.
2: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
3: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
2: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
3: No, takie wie pan dziurki.
2: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
3: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
4: Kochanie, zostałeś skręcony w Radio SK.
2: Aha.
4: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach.
1: Nosel wkręca.
0: To gramy dalej, Oena, i kiedy powiem sobie dość, już teraz w Radio SK2.

0: cookies i piersi. Cały mnie. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, a propos tego całowania, to tak sobie posprawdzałam i są takie najnowsze badania, które mówią, że to całowanie to ma bardzo dużo korzyści, opłaca się. Po pierwsze spalamy sporo kalorii, po drugie rozluźniamy się i odstresowujemy, więc moi drodzy, proszę bardzo, może to jest właśnie pomysł na popołudnie? Powrót z pracy i całowanie swojego partnera bądź swojej partnerki? Proszę bardzo, to tylko luźna propozycja. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna, ale będzie też Gips, Igo, Ostatni dzień lata.
1: SK2. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Stanach i miłość jest ślepa? Rzeczywiście można tak powiedzieć, jeśli chodzi o miłość do muzyki. No, Kamil Kowalski muzykę bardzo lubi i takie najlepsze polskie hity po godzinie 13 będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę. 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Ktoś tu chyba pomylił październik z lipcem. W Trójmieście mamy obecnie 17 stopni, a jutro termometry pokażą nawet 20 kresek. Do tego dużo słońca, bez deszczu i zdecydowana przewaga błękitnego nieba. I na jutrze się nie kończy, podobna aura zostanie z nami przez cały ten tydzień. Kolejne dni przyniosą dużo słońca i temperatury w okolicach 20 stopni. Październik rozpieszcza nas jak lato nad morzem.
24: Jest 13, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak miał bagnet w plecaku. 13-latek z powiatu Wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim został zatrzymany. Planował atak w podstawówce, mówi nam Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
25: Policjanci o 6 rano weszli do domu 13-latka. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak.
24: Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. O poranku weszli do domu nastolatka. Chłopak jest teraz przesłuchiwany. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie np. odczytu z radaru.
26: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany.
24: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, ale zmiany procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Górnicy Niektórzy hutnicy szykują wielką manifestację 5 października przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
0: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
1: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
24: Z górnikami i hutnikami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dla wędkarzy właśnie zaczyna się wyjątkowy okres. We wrześniu i jesienią ryby intensywnie żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
2: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
3: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
24: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także na leszcza czy sandacza.
5: SK2 News. Trójmiasto.
23: Dominika Bakura skoczył na plecy, a następnie ugryzł w palec. 54-letni mężczyzna zaatakował swoją sąsiadkę, gdy ta chciała od niego odzyskać swoje pieniądze. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę. Trafił on do aresztu na 3 miesiące. A gdańskie tramwaje dostaną energetycznego kopa. Miasto modernizuje sieć zasilania za blisko 42 miliony złotych. Powstaną 2 nowe stacje prostownikowe, a także ponad 70 kilometrów nowych kabli trakcyjnych.
7: Jak tam, Kuba, weekend ci minął?
22: No, fajnie, fajnie.
7: Fajnie było.
22: Tak,
7: fajnie.
22: Przyjemnie. Pogoda się zrobiła taka, jak trzeba.
7: Na imprezie byłem.
22: O, proszę.
7: No, wszyscy bardzo fajnie się
22: bawili. A cóż to za impreza była, powiedz?
7: 40.
22: Twoja?
7: Nie. Przede mną dopiero.
22: Nie, ty nie wyglądasz. Nie, nie, nie, absolutnie.
7: Ale wszyscy się świetnie bawili, tak na 40%.
27: 10. Najlepszych polskich hitów.
28: Jeden po drugim.
27: SK2.
22: To rozumiem, że ty dzisiaj też program na 40%?
7: Na 100%. Ja dzisiaj na 100. Tylko tyle procent mam dla was polskiej muzy i taką gramy w SC2. Polski Tom Jones, Oskar Cym, Kowalski, witajcie.

0: nie ma chyba takiej osoby, która by dźwięków tej gitary nie rozpoznawała. Klasyk od Lady Punk w SC2 zawsze, a to może już...
1: Zawsze tam, gdzie ty
0: jest. Również z wami wiecznie młody Kamil Nosel.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
3: Tak, tak.
4: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
3: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
4: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
3: Wiem, ale no, byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
4: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
3: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
4: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co?
3: No pan dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
4: Nie, pan w swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyziarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że jej w środku nie ma.
3: Mhm.
4: I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
3: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
4: Na 16 mogę być?
3: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
4: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
3: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
4: Ja to dowiedzę.
3: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
4: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
3: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
4: No, takie wie pan dziurki.
3: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
4: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
5: Kochanie, zostałeś skręcony w Radiu SK.
3: Aha.
5: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach.
2: Nosel wkręca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Założycielowi Manamu, Markowi Jackowskiemu, w Londynie. Podczas wypadu na miasto Marek zauważył kobietę, która odchodząc nagle w pośpiechu zostawiła na szklance ślad swojej czerwonej szminki.

0: proszę, jak to sobie fajnie dziewczyna wymyśliła?
1: Trwa późno już.
0: Mamy jesień i o jesieni.
1: I będziesz mnie kochał.
0: Roxy ze swoją nowością w ST2 jesień trwa. No inaczej być nie może, ale też tutaj co ja widzę, największa na świecie impreza z Rusztem w roli głównej. W RPA zrobili gigantycznego grilla. Około 3000 osób razem wspólnie miało grillować podczas próby odzyskania rekordu Guinnessa. Wow, 3000 osób, grille porozpalane. Widziałem filmik z tego wydarzenia. No i tak, grille płoną faktycznie, dymek się z nich unosi. Jest ich setki, a na ruszcie tak, kiełbasa, karczek, boczek. No, kichy nie ma.
2: SK2. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni w SC2. W tej godzinie, no to był polski hit, bo za chwilę 14 i najważniejsze newsy tylko sprawdzone, a w nich między innymi o kłębach dymu. Unoszą się nad centrum Białegostoku. Szczegóły za moment w SC2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
18: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
17: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
19: Sprawia! Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
17: Kto pierwszy, ten mieszka.
19: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
17: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
0: Zaraz będziemy mieli dla Was newsy z kraju i regionu, zanim jednak sprawdzamy sytuację na trójmiejskich drogach. A tutaj na razie spokojnie, niewielkie utrudnienia mamy na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Korkuje nam się też Sucharskiego i Słowackiego w górę. W Gdyni nogę z gazu ściągacie na Estakadzie, Chważnieńskiej i Chwaszczyńskiej. Niewielkie problemy też na Hutniczej do Rumi. A teraz obiecane newsy. Zróbcie głośniej.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Wybiła 14 czas na newsy Eski 2. Jakub Krzyżak. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do niego do domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
22: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
2: Policjanci w jego domu znaleźli także tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta w czasie wakacji. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienki. W ogniu stanął dach powstającego budynku, mówi Justyna Kusewicz z Podlaskiej Straży Pożarnej.
23: Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 12.26. O 12.55 pożar został zlokalizowany.
2: Sytuacja jest już opanowana, nie ma informacji o poszkodowanych, ale wciąż w centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców. W Krakowie ruszyła kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Najpierw Łukasz Gibała, później Monika Piątkowska spotkali się z mieszkańcami w tym samym miejscu i rozdawali uważanki na Rondzie Mogilskim.
24: Dzień dobry dla pana Uwarneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi, ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
25: Uważanki są na podziękowanie za głosowanie, prawie 30%, to jest więcej niż dawałem jakiekolwiek sondaże.
2: Zarówno Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zapowiadają, że kampanię poświęcą przede wszystkim na spotkania z mieszkańcami. Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
26: Uważanki po weekendzie to Żurek Wydalio.
20: SK2 News. Trójmiasto.
0: Dominika Bakura. Policjanci przy wsparciu Biura Współpracy Międzynarodowej sprawdzają informacje, czy zatrzymany jest osobą poszukiwaną przez policjantów z Gdańska. A chodzi o mężczyznę, który może mieć związek z zabójstwem 31-letniego Marokańczyka na Malcie. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Zatrzymany przez maltańską policję Polak nie przyznaje się do winy. A wieczorem czas na nieco kultury. Mamy dla Was bilety na spektakl Nienasyceni. Jeśli jesteście zainteresowani, piszcie na trójmiasto@sk.pl.
26: 28 dzień września, ostatni poniedziałek września w sumie to już jest.
2: To by się
26: dzisiaj
2: nawet zgadzało.
26: I w ten poniedziałek, ostatni września, mamy dzień tajniaka, widzę, i dzień jabłka. Czyli jedni coś ukrywają, drudzy coś obierają. Wszystko wyciągamy na antenę tutaj oczywiście. Kuba, dałbym ci jabłko, ale nie mogę.
2: Dlaczego?
26: Bo to

0: No, bez tego byłoby ci zdecydowanie trudno mówić.
1: Ha, ha, ha, ale śmieszne. Ale jak jedno jabłuszko zjemy, to przecież nie grzech, prawda?
0: No, nie, nie.
1: Trudno mi się przyznać, Ania Dąbrowska, smacznego.

0: gorąca południowa gitara jak u Carlosa Santany, Jogopolis i Maciej Maleńczuk w dziesiątce hitów. Wesce 2, 100% tylko takiej muzy gramy. Bez zbędnego gadania. Kombi już za chwilę, Sylwia Grzeszczak czy BRO ze swoją nowością. Przyglądam kolorową prasę. Ministra kultury tutaj widzę, pojawiła się na wybiegu podczas pokazu mody. Pani Marta Cienkowska wystąpiła w długiej, białej, lekkiej, bardzo pięknej, zwiewnej sukni.
1: SK2.
0: Jak na ministrę kultury, pełna kulturka.

0: Nie ma to jak w poniedziałek spełniać swój amerykański sen razem z najlepszymi polskimi hitami Arturem Gadowskim. Przed chwilą Szczęśliwego Nowego Jorku, wersja 2. A ja sobie tutaj czytam kategoria natura i kto by to pomyślał, że aż takie myszy są sprytne. Myszy podsłuchują ptaki, taki nagłówek. Polscy naukowcy zresztą udowodnili to, proszę, że myszy słuchają odgłosów ptaków, żeby ocenić, czy to w okolicy jest bezpiecznie, czy może jakiś drapieżnik się gdzieś tam kręci? SK2. Myszy słuchają, co ptaki gadają, osiedle jak każde inne. Zawsze znajdzie się taki sąsiad, sąsiadka, co siedzi cichutko, jak mysz pod miotłą i słucha, o czym tam inni ćwierkają.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mała Czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
2: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
5: I po reklamie.

0: Jest taka fajna zbitka, jeżeli czyta się tutaj wykonawcę. Dede Negra. Powiedz, Jakub, Dede Negra.
1: Dede Negra.
0: I mój kawałek podłogi.
1: Dede Negra, mój kawałek podłogi.
0: Jest na nim Jakub Krzyżak, który będzie dla was punktualnie tak o 15 miał najważniejsze newsy w SC2 w tych newsach.
1: Będzie na pewno sporo o mocnym towarze.
2: Autopromocja. Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: O godzinie 15 spore problemy w tunelu pod Martwą Wisłą. Korkuje nam się też Sucharskiego, a także trakt Świętego Wojciecha do Pruszcza. Nogę z gazu ściągacie też na trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Matarni w stronę A1. Do tego korki na Spacerowej w Górę, na Słowackiego, a także na Rzeczpospolitej i Czarnym Dworze. Teraz na niższym biegu przejeżdżamy do Gdyni. Tutaj problemy na Unruga, Dąbka, Estakadzie, Wendy i 10 lutego.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Wybiła 15, czas na newsy z K2. Jakub Krzyżak. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
21: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań 5.
1: Łącznie alarm lotniczy w stolicy Ukrainy trwał dziś co najmniej 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami po myciu fosforu. Na miejscu trwa akcja służb, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
0: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
1: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej 88 na autostradę. Amerykańscy naukowcy odkryli, że marihuana może nie zmniejszać stresu. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza dostała placebo, 2 pozostałe THC w różnych stężeniach. No i okazało się, że badani ze wszystkich 3 grup deklarowali, że czują się mniej zestresowani. Efekt placebo był na tyle silny, że jedna z osób przerwała nawet inhalację, ponieważ uznała, że towar wszedł za mocno. Zdaniem naukowców to pokazuje, że duża część poprawy może wynikać z oczekiwań wobec marihuany, a nie jej faktycznego działania.
19: A ty się stresujesz, jak czytasz?
1: Nie, absolutnie.
19: To działa.
3: SK2 News. Trójmiasto.
21: Dominika Bakura. Już jutro nad ranem zmieni się organizacja ruchu na ulicy Chwarzniejskiej w Gdyni. To w związku z budową obwodnicy Witomina. Ruch zostanie przeniesiony na jezdnię południową. W Gdyni pojawiły się specjalne znaki Uwaga Jeże. Stanęły w 4 miejscach, w których szczególnie często można spotkać te zwierzęta. Czy kierowców skłoni to do tego, by zdjąć nogę z gazu?
22: Myślę, że nie. Za szybko kierowcy jeżdżą.
21: A każdego roku tysiące jeży giną na polskich drogach.
19: Mówi się, żyj tak, jakby jutra miało nie być.
1: To w takim razie ja wychodzę z pracy.
19: A co mówi kura do kurczaczka? Żyj tak, jakby jutro miał być rosół. A jest pomidorowa.
1: Czyli jutra miało nie być.
3: 100% polskich hitów. SK2.
19: Dzisiaj pomidorowa.
1: Ja myślałem, że będziesz coś o jajecznicy mówił, czy coś w tym stylu.
19: No, taka z cebulką na kiełbasce. A propos polskiego jedzenia, za chwilę w SC2 będziemy mieli na pożarcie...

0: Hi-Fi Superstar, superhit West 2, tylko 100% najlepszych polskich hitów i spotkanie z Superstar, która z wami robi super polskie dania w SC2, najbardziej polskim radiu, również w każdą sobotę od samego rana jest do waszej dyspozycji na pożarcie Daria Ładocha. Ostatnio mówiła Daria o ziemniakach.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym.
0: No oczywiście, na moim stole również królował i króluje. Ziemniaki też bardzo lubi Norbert, który zagłosował na sk2.pl w plebiscycie na najlepsze polskie danie. Polski obiad. Wybrał rosół schabowego z mizerią i z ziemniakami właśnie. No i dołączył do naszej eskowej ekipy, która z Darią Ładochą na czele robi wielką kulinarną zabawę na Stadionie Narodowym. Norbert dołączył dzisiaj do nas jako pierwszy. Jak się dowiedział?
2: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
2: To jest imprezka.
0: Bo taka właśnie się szykuje. Radość ogromna, bo w naszej zabawie na najbardziej polski obiad dajemy też wam 500 na wasze wydatki. No i załatwiamy nocleg w hotelu. W końcu impreza będzie gruba.
4: SK2.
0: SK2.pl. Tam zgłaszajcie się. Wybierajcie swoje ulubione polskie dania. Zupka to drugie również. I może o poranku Dawid Wajda i Artur Jarząbek wykręcą numer do ciebie i powiedzą ci: będziesz siedział przy nas, przy stole.

0: Sztuka latania tę sztukę ma bardzo dobrze opanowaną Jakub Krzyżak, tak bo on cały czas biega. Newsroom Radio tutaj studio, Newsroom i studio i tak dalej.
1: Sztuka latania po newsach.
0: O, i teraz będzie miał dla was ten skrót najważniejszych, a w nich co tam między innymi będzie?
1: No na przykład będzie o Tatrach, ale będzie też

0: znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego.
1: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. Szpital w Miastku przez długi na 40 milionów złotych został zamknięty na początku sierpnia. Szpital zalega też z wypłatami dla blisko 300 pracowników. W Tatrach mamy polepszenie pogody, coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, ale trzeba pamiętać, że w górach nadal zalega śnieg. Od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach Zachodnich, jak i Wysokich. Tam obowiązkowo trzeba mieć raki i czekan oraz duże doświadczenie.

0: rata skarbek w SC2, no to was teraz zaskoczę. Orki mogą traktować jachty jak zabawki, czytam tutaj w świecie internecie. W świeżych doniesieniach naukowych pojawia się hipoteza, że część orek traktuje jachty jak zabawki, jak takie gumowe kaczuszki. Jak to dobrze, że nie mam jachtu. O jeden problem z orką mniej, ale za to całe życie ciężka orka na ugorze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Dużo dobrego!
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
14: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
13: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
15: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
13: Kto pierwszy, ten mieszka.
15: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
13: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
16: I po reklamie.

0: ST2 tylko 100% z najlepszej polskiej muzyki. Tilawi, chłopaki nie płaczą. Nie płaczą, bo nie mają chusteczek, ale warto je przy sobie mieć, bo po godzinie 16 jakiś wyciskacz łez na pewno się znajdzie. A punktualnie o 16 tylko sprawdzone i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Godzinę 16 zaczynamy od opóźnień na liniach tramwajowych 7 i 10. To z powodu awarii tramwaju na ulicy Marynarki Polskiej. A teraz informacja stricte już dla kierowców. Nogę z gazu ściągacie na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Korkuje nam się też spacerowa w górę Słowackiego i Kościuszki. Niższy bieg należy też wrzucić na Halera, Elbląskiej i Toruńskiej. Przytyka się też Sucharskiego. Szerokiej drogi.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Wybiła 16, czas na newsy Eski 2. Jakub Krzyżak, instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To najnowsze informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli przebieg wydarzeń z lipca tego roku, gdy 7-letni chłopiec tonął i zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu.
17: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność.
16: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
18: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
16: W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna, m.in. z Łodzi i Poznania, musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu nosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
1: Gotują w kociołkach na żywym ogniu 22 litry wybranej zupy regionalnej, na przykład bursztynowa zupa rybna, prosto z województwa pomorskiego.
13: No. A co tu będzie?
19: Zalewajka łódzka.
13: Co w takiej zalewajce być musi?
19: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
16: Z uczestnikami, z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski.
20: SK2 News. Trójmiasto.
21: Dominika Bakura, Tomasz Grzegorczyk ponownie trenerem Arki. W 2024 roku jako pełniący obowiązki pierwszego szkoleniowca poprowadził żółto-niebieskich w 14 meczach, z których 11 wygrał.
22: Niesamowicie dobrze się czuję w Gdyni i znam ten klub.
21: A już w ten piątek Energa Trefl Sopot rozegra pierwszy domowy mecz nowego sezonu. W hali stulecia sopocianie zmierzą się z Dzikami Warszawa, a my mamy dla Was bilety na to spotkanie. Chcecie pokibić? To piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl.
0: Dzisiaj mamy w kalendarzu imieniny 28 września, Marka i Wacława. Znasz jakiegoś Wacława?
16: Znam Marka. Chociaż Wacława też chyba jeden.
0: Wacław II był, król Czech, tutaj widzę. Wacław Strzemotu tak samo był, święty Wacław również. A Marka?
16: Marka to naszego szefa.
0: A też jest Marek Konrad przecież, nie? Marek
16: Piekarczyk. A jest, oczywiście, tak. Pozdrawiamy Marków wszystkich.
0: Jak Marek Aureliusz też.

0: No i ci wszyscy, którzy też mieszkają w takiej miejscowości o nazwie Marki?
1: Tak, to oni też w takim razie chyba świętują.
0: Oczywiście.
1: Ale tam musi być gruba biba dzisiaj.
0: No chłopie, to po prostu, wiesz, nie jeden Marek się za głowę po prostu łapie. Albo będzie się łapał. Marek, Marek, łowca najlepszych polskich hitów kombi już teraz. Kowalski, witajcie w SC2.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Jeden z polskich muzycznych jesiennych hymnów Wiksen nie rozumił. W Radiu SK 2, 13 minut po godzinie 16 jest już Artur Jarząbek, który zabierze nas w krzaki i będziemy zbierać owoce.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Jesień w pełni, wjeżdżają złote liście i spacery po lesie, ale leśnicy właśnie wrzucają czerwone światło. Okazuje się, że to, co w krzakach wygląda najbardziej fotogenicznie, może nas wysłać prosto na SOR. Wszystko przez rośliny, które dosłownie udają słodycze. Taka trzmielina pospolita. Pełno jej na obrzeżach lasów i w ogrodach. Ma jaskrawe, różowe torebeczki i pomarańczowe nasiona. Wygląda jak darmowe żelki z automatu, przez co totalnie kusi dzieciaki. Tyle, że zjedzenie kilkunastu sztuk u dorosłego kończy się demolką żołądka, uszkodzeniem wątroby i nerek, a dla dzieciaka to już dawka śmiertelna. I to nie jest jedyny jesienny oszust. Fioletowy ziemowit jesienny udaje uroczy krokus, ale to silna toksyna. Bieluń ładnie pachnie, ale funduje halucynacje i uszkodzenia mózgu. Z kolei w popularnym cisie czerwony miąższ może i jest jadalny, ale ukryte w środku nasiono potrafi zabić. Moda na zbieranie dzikich ziół i zdrowe odżywianie jest super, ale pod warunkiem, że potraficie odróżnić jadalny krzaczek od seryjnego mordercy.

0: Oczywiście życzymy wszystkim zielonej fali, a teraz kierowcy, dajcie głośniej ważne informacje w skrócie newsów. Eski 2 ma dla Was Jakub Krzyżak, 16:30.
1: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo. Kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest już przejezdna. Służby ustalają przyczyny tego zdarzenia. W środku była łatwopalna substancja. To najnowsze informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono przy skrzynce z przyłączem gazowym. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable.
2: W butelkach znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają jeszcze oględziny pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Zagrożenia w Elblągu już nie ma. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3 i 6-3. No i zagra o tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Początek tego spotkania jutro o 13:00.

0: nic nie grozi.
1: Oby dzisiejszy mecz okazał się szczęśliwy. Dzisiaj mecz Liga Narodów, Polska-Szwecja. Dobrze, że ten mecz gramy w sumie w Szwecji. W każdej chwili będzie można zrobić w drużynie przemeblowanko. Jednak, niezależnie od wyniku, tak sobie myślałem, plus tego meczu jest taki, że będzie można spokojnie sobie odpalić telewizorek przed godziną 21, położyć się na kanapie, a obok szwedzki stół kibica. SK2. I kto wie, może wydarzy się cud, wygramy, będziemy trzymać kciuki. My za chwilę muzyczne cudeńko i Gowesce 2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
14: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: I po reklamie.

0: Dawid podsiadło w SC2, który, jak śpiewa, staje się potworem. Potwornie fajne, najlepsze hity tylko w polskiej wersji zagra dla Was już po 17. Łukasz Zduńczyk ma takie przygotowane dla Was kawałki, że obudzicie w sobie potwora. Cierpliwości do stania w korku, a punktualnie o 17 tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Poniedziałkowe popołudnie bardzo daje w kość kierowcom. Szczególnie zwalniacie na Stogach, problemy też na Sucharskiego, Klinicznej, trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Nogę z gazu ściągacie również na Spacerowej w Górę, na Słowackiego i na Trójmiejskiej Obwodnicy na wysokości Osowej w stronę A1. W Gdyni niższy bieg należy wrzucić na Wielkopolskiej, korkuje nam się też Chwaszczyńska, Chważnieńska, Hutnicza do Rumi i Estakada.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Wybiła 17, to są newsy Eski 2, Jakub Krzyżak i na początek informacja z ostatniej chwili. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Alert otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i zapowiada, dzięki temu sprawa jeszcze przyspieszy.
19: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna.
18: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał Aleją Prymasa Tysiąclecia, następnie miał wjechać na S8. Wszystko zarejestrował inny kierowca, a nagranie trafiło do internetu.
20: On normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
21: No jedziemy z tobą, jedzie szybciej niż my.
1: Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na kolejnodze, trzypasmową. On zaraz na S8-kę wjedzie.
18: Nagranie trafiło też na policyjną skrzynkę, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
15: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
18: Młodemu mężczyźnie jadącemu hulajnogą grożą wysokie mandaty do 3000 zł za jazdę po trasie i do 5000 zł, jeśli policjanci stwierdzą, że doszło w tym przypadku do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwaga, Jerze, takie znaki drogowe pojawiły się w Gdyni. Na razie w dwóch lokalizacjach. Mówi Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta.
20: Przejechanie jeża zwykle kończy się jego śmiercią, dlatego zależy nam na tym, żeby kierowcy zwracali uwagę też na te małe zwierzaki.
18: W planie jest montaż kolejnych znaków.
21: SK2 News. Trójmiasto.
22: Do miasta Bakura. Jazda na podwójnym gazie. 50-letni kierowca, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu, stracił panowanie nad samochodem na obwodnicy Trójmiasta i wjechał w skarpę. Okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyźnie grozi do 3 lat odsiadki. Sporo zmian w ruchu w Gdańsku. Od początku października kierowcy muszą liczyć się z zawężeniami przy Alei Halera i ulicy Klinicznej. Natomiast 2 października przy Alei Grunwaldzkiej i Zwycięstwa przejazd drogowo-torowy zostanie zamknięty dla samochodów.
23: Minęła godzina 17, a więc to jest ten moment w pracy, kiedy powoli kończymy nasze zadania, zbieramy rzeczy, chowamy pusty kubek po kawie, wcześniej w międzyczasie go myjemy i zaczynamy kierować się do wyjścia. A w samochodzie już na Was czeka SK2 i 100% polskich hitów. Za chwilę będzie Wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, czyli Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

ma nam w Radiu SK2, a drugiego takiego na świecie nie znajdziemy. Mówię o trenerze polskich siatkarzy. Nikola Grbić po ostatnim zwycięstwie na Mistrzostwach Europy ma najlepszą serię w XXI wieku. Odkąd objął polską reprezentację, z każdego turnieju wracamy z medalem, słuchajcie. Na 10 imprez mamy 10 medali. Więc może warto trenera zapytać, czy przypadkiem nie chciałby na drugim etacie trochę z piłkarzami popracować. Dzisiaj wieczorem gramy ze Szwecją. To może by im tam na szybko wytłumaczył, jak się wygrywa.

Grzegorz Chyży w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, wracamy razem do domu, no i razem myślimy o tym obiedzie, który na nas czeka na stole w kuchni. Taką mam przynajmniej nadzieję. Mam newsa, który idealnie pasuje do waszego burczącego brzucha. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym. Takie rzeczy dla was mamy. Wystartowała nasza nowa zabawa. Na sk2.pl wybieracie wasze ulubione, najbardziej kultowe polskie zupy i dania główne i przekonujecie nas, dlaczego to wy zasługujecie, żeby siąść razem z nami przy stole. Stawiamy nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk na antenie Radia SK2 ze świeżo wydanej płyty Mroza, który ostatnio był w naszym studiu. No i kilka albumów tutaj dla Was zostawił. Wpadajcie na Instagrama Radia SK2 i piszcie w komentarzach, dlaczego ta płyta powinna trafić do Was. Macie czas tylko do środy. A u nas za chwilę zagra Kasia Kowalska.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Mała Czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
10: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej.

0: garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: I po reklamie.

0: Pogoda ostatnio całkiem niezła, nie licząc tego śniegu w Tatrach, więc cały czas w głowie mamy lato, dlatego gramy wam właśnie takie letnie numery. Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2. Za chwilę 18, więc co, słuchajcie, pora pożegnać ten poniedziałek. Będę wam grał najlepsze polskie nowości. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Hardy przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.
8: Wybiło 18, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak, syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskiem i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku na wysokości miejscowości Jagodzin po ukraińskiej stronie. Z tymi informacjami reporter SK2 Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi, powiedz, co ustaliłeś.
9: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalanie szczegółów, mówił mi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
10: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat, czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
9: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
8: Przyznał się, że chciał zaatakować bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Jego sprawą badać będzie sąd rodzinny. Przed Polakami drugi mecz i okazja na rewanż za porażkę z marca. Nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwecją w Lidze Narodów. Początek tego spotkania o 20:45.
0: To teraz umówmy się tak. Wy na spokojnie ogarniacie ostatnie sprawy poniedziałku, a ja w tym czasie zadbam o to, żebyście poczuli się świeżo, bo mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników starszych numerów też będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wideo w Radiu SK2 to taka muzyczna wróżba, że jak poniedziałek się skończy, potem środa, czwartek minął i tydzień jakoś zginie. Chyba tak to szło. A ja wam gram najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Teraz Bowska i po prostu Kajtek, którzy śpiewają o życiu dwojga ludzi na 30 metrach kwadratowych. Więc jeśli właśnie taki metraż macie do dyspozycji albo kiedyś w czymś takim mieszkaliście, to na pewno znajdziecie w tym numerze coś dla siebie. 30 metrów kwadratowych prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już teraz.

Monika Brodka w Radiu SK2, a teraz uwaga, mam dla was broń przeciwko jesieni. Nowy numer od Krzyśka Zalewskiego, który jak sam mówi, to potężna dawka witaminy D, mająca chronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. No to nadstawiajcie ucho, samo zdrowie.

0: Kombi w Radiu SK2. Słodkiego, miłego życia. No dziękujemy bardzo, ale teraz to już będzie coraz bardziej słodko, bo poniedziałek się już kończy. I na dodatek mam jeden z waszych ulubionych polskich hitów z miejsca drugiego gorącej polskiej dwudziestki. I to będzie artystka, która po pierwsze bardzo lubi Formułę 1, lubi występować na stadionach i na stadionach obserwować piłkę nożną. Była ostatnio nawet na meczu FC Porto. Chodzi oczywiście o Sanach Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
4: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
3: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
5: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
3: Kto pierwszy, ten mieszka.
5: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
3: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
6: I po reklamie.

Bieber, Acetoholic, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie,

0: Vime i Noc po ciężkim dniu na antenie Radia SK2 prawdopodobnie pisała ten numer właśnie w poniedziałkowy wieczór. Teraz to już pójdzie z górki. A u nas po godzinie 19 pojawi się obecnie najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy Airplay. Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Macie restaurację na liście do sprawdzenia? Od 7 października rusza Restaurant Week, więc to idealny moment, żeby w końcu ją odwiedzić albo odkryć zupełnie nowe miejsca. Do 25 listopada na gości czekają 3-daniowe autorskie menu przygotowane przez szefów kuchni, a jesień na talerzach to przecież intensywne, głębokie smaki, aromatyczne grzyby, dynie, śliwki, jabłka, a także dziczyzna czy gęsina. I teraz zrobiliśmy się głodni.
0: Radio SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór, bo z nami dowiadujecie się, które polskie numery będą na czasie w najbliższych tygodniach, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. Nowe notowanie w każdy piątek po 18. No a teraz żegnamy się z poniedziałkiem. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2, a to jeden z najbardziej osobistych numerów, jakie wydałam. Tak o swoim nowym kawałku mówi Nita, która świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych i potrafi to wykorzystać. Fragment numeru, który za chwilę usłyszycie, najpierw wrzuciła do swoich mediów społecznościowych, poczekała na reakcję fanów. Fani powiedzieli, że jest naprawdę dobre, więc wydała teraz w całości. Nita, to zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Sylwia Grzeszczak. To jest Radio SK2. Tutaj wieczorami macie najlepsze polskie nowości. I teraz na naszą antenę wskakuje Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland i też członek polskiego eurowizyjnego jury. Do tego może nie wracajmy. Jasiek ostatnio występował też na festiwalu w Opolu z hitem Halo Houston i co ciekawe, ten numer doczekał się węgierskiej wersji. Ale spokojnie, tej wersji grał nie będę. Zagram nowość od Jaśka Piwowarczyka sprzed kilku dni. To jest numer o tęsknocie. Obłoki, już teraz w Radio SK2. Takie dni.

0: Various Monks w Radiu SK2. Od sierpnia już trochę czasu minęło, więc myślę, że już zdążyli ochłonąć po zdobyciu bursztynowego słowika w Sopocie. Kuba i Kuba za chwilę na antenie SK2 się pojawią. W lato mieli dla nas hit Stygnie Lato, a teraz numer Chłopaki, w którym zachęcają nas do tego, żebyśmy czasem sobie po prostu popłakali, bo wtedy człowiekowi się robi na duszy trochę lżej. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne po dzisiejszym meczu polskich piłkarzy ze Szwecją.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy, w sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie?

0: Hej, to jest SK2, gramy 100% polskich hitów. Tutaj nowości spotykają się ze starszymi numerami. Po godzinie 20 będzie m.in. świeży numer Wiktora Waligury, ale też taki klasyk jak Zamki na piasku od zespołu Lady Punk. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Muzyka, energia i spięty na żywo już 9 października w Starym Maneżu w Gdańsku. Artysta rusza z koncertami promującymi swoją nową płytę. To będzie okazja, żeby usłyszeć premierowe utwory, ale też największe hity spiętego w wyjątkowych koncertowych wykonaniach. Jeśli lubicie dobre granie i mocne muzyczne emocje, to tego wieczoru nie może Was tam zabraknąć. Bilety są już w sprzedaży, a info o nich znajdziecie w sieci.
0: W Polsce mamy nie tylko świetnych siatkarzy, którzy wygrywają po prostu wszystko, co się da. Z każdej imprezy przywożą medal. Nie tylko Bartka z Marzlika, który też co sezon ma jakiś medal, ale mamy też świetnych artystów, którymi warto się chwalić. I my to w Radiu SK2 robimy, bo gramy 100% polskich hitów. Za chwilę bardzo fajna współpraca. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. To już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ojoj, ale tu jest dobre granie. Trzeci wymiar na antenie Radia SK2, a teraz mam dla was artystę, który na nadmiar wolnego czasu prawdopodobnie teraz nie narzeka. Szykuje nową płytę. Już w piątek premiera nowego krążka Wiktora Waligury, który też w piątek ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A teraz Wiktor Waligura z numerem zapowiadającym nową płytę gra na antenie SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Życie jest za krótkie, żeby się przejmować poniedziałkiem. Ten dzień już się kończy. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK 2. A teraz będzie muzyczne wspomnienie sierpnia, kiedy jeszcze było gorąco, kiedy jeszcze nie było tylu żółtych liści na drzewach. Właśnie wtedy Sanach wydała numer Kapitan. To kawałek tak przyjemnie ciepły, jak grzejniki na początku sezonu grzewczego.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasi polscy piłkarze już za chwilę zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. I powiem wam, że ja im trochę współczuję, bo siatkarze postawili im poprzeczkę dość wysoko.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
5: I po reklamie.

0: Budka Suflera w Radiu SK2. Ratujmy co się da. Ja mam nadzieję, że tytuł tego numeru nie wróży źle polskim piłkarzom. Za to ja wam wróżę, że jeżeli wejdziecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione polskie dania obiadowe, to zgarniecie najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie 7 listopada. Szczegóły i darmowe zgłoszenia na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.

0: Cześć, z tej strony Kamilio.
1: Ogólnie można powiedzieć, że na clubbingu w Trójmieście znasz się jak nikt, ponieważ, no, nie zdradzając twojego wieku, grasz już dosyć długo w różnych miejscówkach w Trójmieście.
0: Nie da się zaprzeczyć, tak, to jest prawda. W skrócie, przygoda z graniem zaczęła się od 2005 roku. Nie wiem, czy dla większości starszej, powiedzmy zbliżonej do mojego wieku, klienteli, klubowiczów, takie miejsce jest znane jak Galaxy albo Corazon, gdzie obecnie jest Zatoka Sztuki. Tam zaczęła się ta przygoda z kursem DJ-skim organizowanym przez jedną ze znanych marek producenckich. Nie wiem, czy można wspominać, jakie to są marki, czy nie. Lepiej nie. Tam poznałem dwóch DJ-i, którzy byli mega znani w Galaxy, czyli DJ Romeo, pewnie też dla większości ludzi kojarzy, no i mój mentor DJ Leo, czyli osoba grająca typową dyskotekę, bardzo dobrze znające się na R&B, na dyskotekach, no i trochę oczywiście takiej przysłowiowej wiksy DJ Romeo, czyli dawne manieczki, dawne klimaty takiej, no, muzyki z energią. Pomijając już ten lokal Galaxy, który, no, funkcjonował dość długo, już nie pamiętam, kiedy tam został zamknięty, bo później swój etap miał też zamknięcie tego lokalu przez długi czas, nic tam się nie działo, później Zatoka Sztuki wskoczyła. Poza tym lokalem w tamtym okresie, jeśli chodzi z takich znanych lokali, to był Paradox, na samym początku Monte Cassino w okolicy McDonalda, klub znany z czarnej muzyki. Był tam również w Sopocie lokal Nonstop, to już na samym dole, w okolicy wejścia na Molo. Co jeszcze? No, nie można zapomnieć również o starej, dobrej Vivie, gdzie nie jedna osoba zna filmik chociażby z Vivy, jak jeden z klubowiczów chwali się, że jego tam kolega ma kolegę, który zna DJ-a i próbował wyrwać tam niejedną panienkę. W każdym razie nie można zapomnieć o świętej pamięci już nieżyjącym DJ-u Buźce, który był twarzą tej Vivy. Osoba, która dosyć długo tworzyła historię, w ogóle całą historię klubową. DJ Buźka prowadził imprezy na tej mniejszej sali, bo Viva składała się z dwóch scen, mniejszej, tej takiej dyskotekowej, gdzie właśnie był ten znany DJ Buźka, i z dużej sali. Tam często też bywał prawdopodobnie Hazel, nie wiem, czy dobrze pamiętam, znany chociażby z tej znanej piosenki Sprężynka. Co tu jeszcze można powiedzieć?
1: No właśnie, powiedz może tak od początku, od czego to się zaczęło u ciebie, że ty w 2005 roku stwierdziłeś, że chcesz zostać DJ-em? Czy to było jeszcze wcześniej, tylko w 2005 udało się?
0: Powiem tak, jeśli chodzi o takie moje korzenie rodzinne, to było to bardzo pomocne, ponieważ ze strony ojca, ze strony matki, dziadkowie mieli dużo wspólnego z muzyką, grali na instrumentach, na weselach, także jeśli chodzi o wyczucie rytmu muzyki, z tym to nie było problemu. Oczywiście przyznam się, że do tej pory z nut nie umiem grać, ale ze słuchu jak najbardziej. W profesji DJ-a nie jest to mega obowiązkowe, żeby umieć grać z nut. Tutaj wręcz powiem, że każdy perkusista byłby w stanie być DJ-em, bo tutaj wystarczy naprawdę poczucie rytmu i odpowiedni dobór prędkości, później tej frazy do każdego utworu. Teraz tak, jeśli chodzi o początek, to tak jak mówię, no, to było zakorzenione już we mnie, natomiast brakowało takiego impulsu, gdzie widziałem jeden z filmików, tutaj, no, trochę wstyd się przyznać, trochę to był filmik wiksiarski oczywiście, czyli ze starych znanych manieczek, ale było to tak dobrze zmontowane, że na osobę małoletnią, nastolatka, zrobiło to ogromne wrażenie. Zobaczyłem, jak ci DJ-e sobie radzą z tymi imprezami, stwierdziłem, że ja również tak będę chciał. Zdziwiłem się, że to się udało, bo to nie było tak, żebym jakoś bardzo do tego dążył, aczkolwiek, no, miałem ogromną chęć. Pojawiła się okazja właśnie zrobienia tego kursu w Galaxy, po czym sam kurs w sobie może nie dał aż tak dużo, co znajomość z DJ-ami, bo po kursie w zasadzie nie mieliśmy zapewnionego grania, tylko trzeba było po prostu udzielać się, pomagać tym stałym DJ-om, rezydentom. Przysłowiowo, jak to się mówi, nosiliśmy walizki, bo wcześniej grało się z CD-ków, także tutaj się pomagało tym DJ-om. No i dzięki temu, że załóżmy z 2-3 lata przychodząc do Galaxy, wspomagając tam rezydentów, udało się poznać również wiele innych postaci w stylu DJ Quiz, DJ Mibro, Nomi, White i wiele innych takich znanych osób z tamtych lat ze sceny klubowej. Później, po czasie takim, gdzie się grało w pojedynczych lokalach, niewielkie epizody, do Kwadratowej trafiłem w roku 2008, także do tej pory tutaj stoję na straży niezmiennie.
1: 15 lat w Kwadratowej. Jak do tego doszło? Czy to też była kwestia znajomości? Czy to też był może jakiś casting?
0: Też to było na zasadzie

0: polecenia, jeden z DJ z tego co się dowiedziałem nagle przestał współpracować i w jego miejsce zostałem polecony, gdyż no właśnie znano mnie z moich możliwości ze względu na to jak mnie wyszkolił mój sensei DJ Leo, czyli typowo dyskotekowe granie z przewagą takiej czarnej muzyki R&B, oczywiście na te czasy się to totalnie pozmieniało, trzeba iść z duchem czasu, ale byłem odpowiednią osobą na to stanowisko, gdzie no, osoby, które tutaj pracowały pierwsze lata, już no, niestety ze stażem takim najdłuższym zostałem tylko ja, ale tamte osoby mogły od razu potwierdzić, że tamte lata no, idealnie się wkosowałem i od tamtej pory no, utrzymywałem się, dostosowałem się do potrzeb muzycznych, jeśli chodzi o ten lokal.
1: No właśnie do tej muzyki teraz przejdźmy. Jak to się zmieniało na przestrzeni tych no, prawie że 20 lat? Mówisz, że przede wszystkim kiedyś więcej tej muzyki R&B, można powiedzieć, że takiego tempa, jakiego dzisiaj mamy w klubach, muzyka klubową, którą chociażby znamy z radia, kiedyś czegoś takiego nie było?
0: Powiem w ten sposób. Mi ciężko powiedzieć, co było przed rokiem 2005, bo wtedy, pomimo że byłem już powiedzmy nastolatkiem, wbrew pozorom ja późno zacząłem imprezować, chodząc po lokalach, także moja wiedza z muzyki to z filmików się brała i później dopiero nabierała tempa w trakcie no, noszenia tych przysłowiowych walizek i nauki. Ale jak to się zmieniało? Głównie motywem przewodnim na imprezach takich dyskotekowych, powiedzmy, dla każdej klienteli, nie stricte jakiejś specjalistycznej imprezy, to oczywiście jak najbardziej R&B, funk, to najbardziej się utrzymywało. Co do tej pory też można zauważyć na początku każdej z imprez, jest to najczęściej też puszczana muzyka, gdyż najłatwiej wyciągać osoby na parkiet, głównie dziewczyny, które dzięki, wiadomo, swoim wdziękom potrafią napędzać cały parkiet, bo mężczyźni też dochodzą do parkietu i jakoś interes się wtedy na parkiecie kręci. Co do muzyki, można zauważyć ten trend, w kółko utwory są odświeżane, tak? Także nawet jeśli jest coś z innym wokalem, z innym dodatkiem takim głównej linii melodyjnej, często i gęsto zostają zachowane nieraz fragmenty utworów z poprzednich lat. Dla przykładu Karmach Just Be Good To Me albo Puff Daddy I'll Be Missing You. To było tak często przeplatane, że jeszcze po tych utworach jeszcze kilka innych było wersji. Czy chociażby głupi przykład, Crazy Frog. Ile było tego remiksów wcześniej. Także ta muzyka jest według mnie ciągle odświeżana, aczkolwiek jeśli chodzi o nowe rzeczy, to na przykład oprócz takiego no, typowego klubowego house'u, oprócz R&B, często na parkiet zaczęło wchodzić muzyka z oprawą drum and bassową. Chociażby DJ Fresh, te nieco szybsze tempa. Wcześniej tego się tak za często nie grało, było mało tych utworów, natomiast teraz jest tego coraz więcej. Cieszę się, że też w Kwadratowej udało mi się tutaj poznać nowe trendy, chociażby muzyki, której na co dzień no, w radiu się jednak nie słyszy, aczkolwiek często promujemy tutaj no, polskie utwory, Young Leosi, Young Iggy, także tutaj też to fajnie pompuje. Mało tego, sam jestem zdziwiony, ale też taka muzyka mi się podoba.
1: A co powiesz o uczestnikach imprez, jak zmieniali się na przestrzeni tych 20 lat? Ja mam takie wrażenie, aczkolwiek też ja mam dużo mniejszy staż, że z roku na rok do klubów starają chyba wchodzić coraz młodsi ludzie. Oczywiście fakt, że no jest selekcja 18+, i tak dalej, ale mimo wszystko też już coraz bardziej popularne robią się ogólnie imprezy, na przykład od 16 roku życia, nie Kwadratowej, ale są takie miejscówki, gdzie już właśnie 16-latkowie chodzą i też tańczą, a z kolei coraz rzadziej też widzi się no chociażby 40-latków tańczących w klubach, przynajmniej nie wszędzie.
0: No ciężko mi tak powiedzieć, bo tak jak wspomniałem, ja jeśli chodzi o scenę muzyczną, to już tylko utknąłem w Kwadratowej, nazwijmy to. Także tylko widzę jakby cały kalejdoskop z perspektywy parkietu Kwadratowej, jak to wygląda. Ale dobrze, że do tego nawiązałeś, bo pamiętam te czasy, jak zaczynałem, gdzie po otwarciu lokalu, dosłownie półtorej godziny po otwarciu lokalu, były wszystkie numerki w szatni wydane, drzwi były zamknięte i po prostu czekało się, ile ludzi wyjdzie i tyle można było dopiero wpuścić od nowa, bo był lokal już napchany. Natomiast trend ostatnio, który można bardzo często zauważyć, ludzie bardzo, bardzo późno przychodzą po otwarciu do lokali. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to powiem tak, kwadratowa tutaj mi się pod tym względem podoba. Tu jest stały, ciągle ten sam wiek. Wszystko wokoło się zmienia, natomiast jeśli chodzi o uczestników imprez, stały wiek i przedział jest też najróżniejszy, bo jeśli chodzi o potrzeby muzyczne, w piątki wiadomo przychodzą ludzie bardziej na taką agresywniejszą, mocniejszą muzykę z większą dawką energii, natomiast w sobotę musimy to dostosowywać dla ludzi zarówno takich, co wymagają mocniejszego uderzenia, jak i dla osób, którzy no, na co dzień nie słuchają tak mocniejszej muzyki i którzy no, bardziej słuchają chociażby radia albo znają jakieś stare utwory, które też tutaj u nas można w kwadratowej usłyszeć w odświeżonych wersjach.
1: Nie obraź się za to pytanie, ale jako, że masz, tak jak już rozmawialiśmy, staż dosyć duży i mówisz, że uczysz się tych nowych trendów w kwadratowej, ale czy boisz się na przykład takiego czasu, że kiedyś na przykład trendy cię wyprzedzą albo gdzie najzwyczajniej w świecie będziesz musiał powiedzieć sobie, kurczę, jestem na to za stary. Czy masz takie myśli, czy to jeszcze nie ten czas?
0: Znaczy jedyne, co by mogło mnie przekonać do czegoś takiego, kurczę, jestem na to za stary, to gdy zobaczyłbym, że energia albo zdrowie by na coś takiego nie pozwalało. Natomiast jak dla mnie jest to fajna odskocznia, bo to jest połączenie przyjemności z taką dodatkową pracą, dzięki której się czeka do tego kolejnego weekendu. Teoretycznie, fizycznie może i mnie to męczy, tak, na koniec dnia albo na następny dzień się długo to odsypia, ale psychicznie jest to naprawdę duża dawka energii, praca z młodymi ludźmi, widząc tą energię, co się dzieje tutaj na parkiecie, plus to, że gram w końcu taką od ostatnich lat muzykę, która mega mi się podoba, bo no, raczej jestem osobą zwolennikiem tej mocniejszej strony, ciemniejszej powiedzmy muzyki, która potrafi dodać dużo energii, także pod tym kątem tego się nie boję. Boję się najwyżej tych warunków zdrowotnych, aczkolwiek no to też jest kwestia tego, jak się o nie dba. Czy jeśli chodzi o wyprzedzenie trendów, no nie zdziwię się, że w pewnym momencie może być tak, że muzyka, którą będą oczekiwać ludzie, niestety nie będzie spełniać moich oczekiwań, nie będę jej czuł, bo nie będę chciał jej zrozumieć. Nie wiem, jak tutaj odbiorą niektórzy ludzie, ale jestem stanowczym przeciwnikiem disco polo, także na przykład do tego typu muzyki, jeżeli to będzie zmierzało, no to niestety ja tego nie będę już kontynuować. Jest oczywiście cienka granica między niektórymi polskimi utworami, które tutaj gramy, ale też to jest raczej dalekie moim zdaniem od disco polo. Czy jest jakaś muzyka, do której bym się nie przekonał? Myślę, że nie. To jest kwestia odsłuchania się, bo kiedyś w życiu bym nie powiedział, że na przykład mógłbym lubić Rammsteina. Wystarczy tylko kilka epizodów w życiu, które zmuszą do tego, żeby znaleźć coś, co postawi na nogi i miałem jeden taki motyw w życiu, że przez wystarczyło kilka miesięcy i zacząłem też takiej muzyki słuchać, bo potrzebowałem po prostu zdrowo funkcjonować, nie? Także do każdej muzyki da się przyzwyczaić, tylko kwestia, żeby do tego się nastawić, nie?
1: Na zakończenie krótkie pytanie, jak dzięki swojej przeszłości widzisz też przyszłość? Spędzając tyle lat w klubach, czy jesteś w stanie przewidzieć nam, że tak powiem, jakby to będzie wyglądało za parę lat, na przykład w kwestii muzycznej, albo na przykład w kwestii właśnie uczestników przychodzących do klubu?
0: Ciężko to określić, bo technika naprawdę wyprzedza nawet oczekiwania. Wcześniej jeszcze, zanim ja zacząłem grać, grało się z winyli, gdzie nawet jednemu z kolegów, który dalej też grał z winyli, pomagałem nosić te skrzynie z winylami. Później też były kasyciaki, z kaset się grało, akurat ja tego nie doświadczyłem. Grało się z CD-ków. Kto by się spodziewał, że będzie można skorzystać z kompa, który mega ułatwi i nie tylko pomoże w prędkości synchronizacji utworów, ale też w domu przygotowania się do odtwarzania tego wszystkiego, pomarkerowania tych utworów, co znacznie przyspiesza tą zmianę. Czy to pójdzie do przodu? Mam nadzieję, że to będzie jeszcze łatwiejsze, aczkolwiek mam nadzieję, że młode osoby, które chcą zacząć granie, nie będą tylko na tym bazować, bo już często widać u nowych DJ-i to, że oczekują tylko na działanie sprzętu, nie czując tego, jak to powinno się miksować, jak to się kiedyś robiło. Dlatego polecam gorąco, ci, którzy zaczynają, nie bawcie się z synchronizatorami, że to samo wszystko będzie miksować. Weźcie sobie dwa gramofony, rozregulujcie prędkość utworu i próbujcie synchronizować to na słuch. Nie bawcie się z synchronizatorami, nie ufajcie w 100% tym oprogramowaniom.
2: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura, zapraszam. Mają fartuchy, wyglądają jak lekarze, ale przede wszystkim chcą sprawiać radość. Medyczni klauni działający w ramach Fundacji Czerwone Noski odwiedzają dzieci i ich rodziny w hospicjach domowych i stacjonarnych. W Gdańsku medyków od wywoływania uśmiechu można spotkać w szpitalu dziecięcym na Polankach. O tym, jak wygląda ich praca, opowiedziała mi Monika Dąbrowska-Jarosz z Fundacji Czerwone Noski Klaun w Szpitalu.
3: Ile w szufladzie jest tych czerwonych nosków na zapas?
4: Mojej? W mojej szufladzie ja mam dwa czerwone noski. Jeden jest trochę większy, drugi jest trochę mniejszy, bo jak pracujemy na przykład w pogotowiu uśmiechu, czyli na bloku operacyjnym, wtedy zakładam większy nosek, ponieważ obowiązuje mnie maska i cały uniform, który tam trzeba założyć, więc lepiej, żeby nosek był większy, żeby go było trochę bardziej widać.
3: Te noski to jest taki trochę symbol nadziei?
4: Te noski to jest przede wszystkim najmniejsza maska świata dla klauna, ponieważ artysta, bo czerwone noski, osoby, które działają w czerwonych noskach dla dzieci, dla małych pacjentów, ale też dla ich rodziców i dla personelu medycznego, to są wszystko artyści, czyli bardzo różni artyści, począwszy od aktorów, przez muzyków, slapstickerów, pantomimistów i ludzi ulicy. W każdym razie wszyscy mają doświadczenia artystyczne i są aktorami, są sobą, ale w momencie, kiedy zakładają tę najmniejszą maskę świata, czyli czerwony nos, stają się swoim klaunem, czyli swoją postacią. I każdy z nas ma tę postać inną i buduje ją przez dosyć długi czas, to trwa parę miesięcy, a potem też tak naprawdę latami.
3: No właśnie, ale to nie są przypadkowe osoby. To są osoby, które przeszły specjalne kursy, są do tego przygotowane, żeby być takim medycznym klaunem.
4: Tak, dziękuję, że pani o to pyta. Stąd określenie klaun medyczny, bo to jest taka osoba, która łączy dwie przestrzenie. Sztukę z medycyną, czyli całym tym systemem zdrowia, który ma być po pierwsze profilaktyką, a po drugie ma pomóc małemu pacjentowi w szybszym powrocie do zdrowia. Czyli klaun medyczny to jest ktoś, kto po pierwsze ma doświadczenie sceniczne, to jest taka baza, od której zaczynamy, a potem przechodzi kilkumiesięczne szkolenie, które obejmuje kilka modułów. Po pierwsze to jest taki moduł psychologiczny, socjologiczny, komunikacyjny i też podstawy medyczne, bo chodzi o to, że jeżeli wchodzimy na jakikolwiek oddział, a jesteśmy na wszystkich, od pediatrii, przez rehabilitację, onkologię, klinika Budzik, czyli ta klinika, w której są dzieci pogrążone w śpiączce, przebywające w śpiączce, aż na blok operacyjny, to musi być osoba, która ma do tego kwalifikacje po prostu i wiedzę. Dlatego tą wiedzę zdobywa na warsztatach i zanim wejdzie do szpitala, ten proces jest naprawdę długi, on trwa kilka miesięcy i to szkolenie też nie kończy się. Czyli ktoś, kto zostaje klaunem medycznym w czerwonych noskach, ma taki obowiązek, żeby w przeciągu 5 lat zrobić 560 godzin szkoleń i warsztatów. One są w tych wszystkich tematach, o których wspomniałam. Myślę, że też ważne jest to, że Czerwone Noski są partnerem międzynarodowej organizacji Red Noses International i na większość tych warsztatów i szkoleń jeździmy do Wiednia, do Międzynarodowej Szkoły Humoru, która się znajduje w Wiedniu i tam przyjeżdżają artyści z całego świata, klauni medyczni i specjaliści w tych poszczególnych dziedzinach, również psychologowie, psycholożki, którzy kształcą naszych klaunów, czyli osoba, która jest klaunem medycznym w Czerwonych Noskach, jedzie tam na 4-5 dni i to są bardzo intensywne dni od rana do wieczora przygotowania i takich warsztatów.
3: Ale taka osoba, która zakłada ten czerwony nosek, ona jest pod opieką na przykład psychologa, bo wy się mierzycie z bardzo trudnymi historiami.
4: Tak, to prawda, bo praca z dziećmi w śpiączce, praca z dziećmi, które są na oddziałach onkologicznych, wsparcie dzieci na bloku operacyjnym, czyli klaun medyczny, który towarzyszy dziecku na bloku operacyjnym, a nawet chyba jesteśmy jedyną fundacją w Polsce, która pracuje na bloku operacyjnym z małymi pacjentami i przekracza czerwoną linię, czyli tę magiczną linię, gdzie rodzic musi już zostać po drugiej stronie, to jest najtrudniejszy moment i dla dziecka, i dla rodzica, a klaun idzie z dzieckiem do samego końca. Po co? Po to, żeby ono nie zostało same z tym bardzo, bardzo trudnymi emocjami i wielkim stresem i jest z dzieckiem aż do momentu podania narkozy, czyli de facto, kiedy dziecko zasypia. Dlatego to przygotowanie jest tak niezwykle ważne, żeby klauni medyczni wiedzieli, jakich narzędzi mają użyć i jak pomóc temu dziecku, a cel wszystkich naszych działań i wszystkich naszych programów jest zawsze ten sam. To jest przede wszystkim wsparcie emocjonalne pacjentów i ich rodziców, bo to jest też bardzo połączone ze sobą, i minimalizacja stresu. Bo my jesteśmy w tych miejscach, w których ten stres jest dla małych pacjentów i dla dużych też największy. I oczywiście tak, odpowiadając na Pani pytanie, mamy wsparcie, mamy stałe superwizje z psychologami i jeżeli wydarzy się jakaś sytuacja w szpitalu, na oddziale onkologii, na bloku operacyjnym, która jest dla nas trudna, wtedy dzwonimy i prosimy o takie spotkanie, a poza tym te superwizje też mamy organizowane regularnie.
5: Pani jest klaunem ze sporym doświadczeniem. Taka historia, która najbardziej Panią urzekła, która gdzieś została w sercu.
4: Tak, ja to robię od ponad 11 lat, więc jak się Pani domyśla, tych historii jest mnóstwo, bo Czerwone Noski działają w Polsce od ponad 11 lat. Ja jestem właściwie od początku. Tych historii jest bardzo dużo. Sięgnę po pierwszą, którą mam teraz w głowie. Oddział pediatryczny. Wchodzimy z moją koleżanką, klaunem medycznym, ponieważ pracujemy w duetach. I idziemy od sali do sali, pracując indywidualnie z każdym dzieckiem. Bo chodzi o to też, żeby swoje działania dostosować do potrzeb tej konkretnej osoby. To nie jest animacja, to nie jest spektakl, to jest indywidualne działanie jeden na jeden. Ja widzę panią i myślę o tym, w jakiej pani jest teraz w kondycji psychofizycznej i co mogę takiego wnieść swoim działaniem, żeby pomóc zminimalizować stres i wesprzeć panią, czy też dziecko emocjonalnie.
5: Jezu, bardzo potrzebuję. Proszę mnie rozbawić.
4: A widzę, że to już się stało, bo już widzę duży uśmiech. Sam fakt mówienia o tym już wywołuje uśmiech. Natomiast historia. Wchodzimy do sali i widzę mamę z chłopczykiem, Antoś, 4 lata miał ten chłopczyk i pytamy, czy możemy wejść, ponieważ zawsze jak wchodzimy na oddział, pytamy, czy możemy wejść i to jest dla nas niezwykle ważne, bo chodzi nam o to, żeby dać dziecku możliwość decydowania. Bo w szpitalu jest tak, że o wszystkim decyduje się za dziecko. Trzeba wziąć leki, trzeba pójść na zabieg, dziecko nie może powiedzieć nie i to jest naturalne i oczywiste, ponieważ chodzi o to, żeby jak najszybciej wróciło do zdrowia i te wszystkie zabiegi i badania trzeba wykonać. Ale też bardzo ważne jest jednocześnie, żeby wspierać dziecko w poczuciu własnej wartości i w decyzyjności. I to jest to, co mogą zrobić klauni medyczni. Ponieważ klaun sytuuje się zawsze niżej od dziecka. Uznaje, że to ono wie lepiej, że to ono jest ekspertem w tych wszystkich dziedzinach. Postać klauna daje taką możliwość. Wracając do historii, Antoś 4 lata, wchodzimy i pytamy, czy możemy wejść. Mama nas zaprasza, mówi, że oczywiście, ale widzę w oczach Antosia niepewność. Niepewność i takie poczucie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W związku z tym zostajemy w progu i działamy bardzo delikatnie. Każdy z nas ma swoją torbę z akcesoriami. Wyjmuję ją, biorę gumową świnkę i zaczynam sprawdzać ściany, czyszcząc je, czy one na pewno stoją w odpowiedni sposób, czy są wystarczająco czyste i czy stoją w odpowiedni sposób w pokoju. I słyszę stanowcze nie Antosia. Więc odwracam się i mówię pasta, bo klaun, który mi towarzyszy, doktor Pasta. Doktor Pasta, wydaje mi się, że tutaj już było sprawdzanie ścian, chyba powinniśmy zrobić coś innego. Pasta mówi, tak, należałoby zmierzyć łóżko Antosia. Więc wyjmujemy gumowego kurczaka, zaczynamy mierzyć łóżko i Antoś mówi nie. I wtedy dla mnie, już jako Moniki, nie jako mojego klauna Eugenii Pluj, bo to jest mój pseudonim artystyczny Eugenia Pluj, ale dla Moniki staje się jasne, że chłopiec chce decydować, że to on chce decydować o tym, co my robimy, więc oczywiście w to idziemy i zgadzam się. I tych prób jest kilka, Antoś za każdym razem mówi nie, a my szukamy. I w którymś momencie proponuje pasta, a może zagramy spokojną muzykę. Antoś mówi nie, ale widzę, że bardzo wyraźnie wpatruje się w moją spódnicę. Ja mam taką bardzo szeroką, długą spódnicę, która na dole ma, to jest taneczna spódnica, ona na dole ma jeszcze takie wielkie kwiaty, przyciąga uwagę. Antoś patrzy na tą spódnicę, ja delikatnie zaczynam nią poruszać i widzę, że Antoś podnosi się, jakby podnosi swoje swoje ciało w moim kierunku i zaczyna podchodzić. I wtedy doktor Pasta, która mi towarzyszy, zaczyna grać na ukulele spokojną melodię. Ja zaczynam tańczyć powoli tą spódnicą i co się dzieje? Chłopiec podchodzi, wstaje, najpierw dotyka jednej mojej spódnicy, chwyta za jej róg i zaczyna ze mną tańczyć. I tańczymy przez cały utwór, chyba około 2 minut razem. Antoś powoli zaczyna się uśmiechać, potem zaczyna się już śmiać. Dziękuję mu potem za ten wspólny taniec. Jest taka chwila ciszy i Antoś zaczyna bić gromkie brawa. I wychodzimy i widzę, że mama ma w oczach łzy i mówi do mnie: Antoś jeszcze nigdy nie tańczył, ale wiele razy już mi powtarzał, że chce zostać tancerzem, kiedy będzie dorosły. I wychodzimy z pokoju, zostawiając Antosia, który bije brawo i się śmieje, i wzruszoną mamę. Chodzi w tym o to, żeby przede wszystkim odpowiedzieć na potrzebę dziecka, bo kiedy na przykład jesteśmy na bloku operacyjnym, wjeżdża chłopiec i rozmawiając z nim dowiadujemy się, że jego pasją jest muzyka. I tworzymy razem piosenkę Kucyki, pony jedzą żetony, a kiedy się zmęczą, to plują tęczą. To jest akurat historia mojej koleżanki klauna medycznego, Joanny Lewandowskiej. I tworzą tą piosenkę, komponując muzykę i słowa do tego, i Antoś wjeżdża na blok operacyjny śpiewając tą piosenkę. Za chwilę wchodzą pielęgniarki i muzyka jest tak energetyczna, zaczynają śpiewać z nimi i tak rozpoczyna się operacja. Wchodzi chirurg i mówi: co tutaj się dzieje? A dziecko zasypia z uśmiechem na ustach i co ciekawe, ta historia ma swój koniec bardzo szczęśliwy, taki, że Antoś kolejnego dnia budzi się na oddziale u siebie już po operacji na chirurgii. Spotykamy go tam, bo jesteśmy z naszą regularną wizytą na oddziale i mama mówi: Antoś jeszcze jest pogrążony we śnie, a mama mówi: Antoś już miał pierwsze wybudzenie i powiedział, że to, co najbardziej pamięta, to, że cała sala operacyjna razem z pielęgniarkami śpiewała piosenkę, którą on sam wymyślił. Więc chodzi o to, żeby odpowiedzieć na potrzebę tego konkretnego człowieka, czy to jest dziecko, bo pracujemy też z seniorami, czy to jest osoba dorosła, czy to jest rodzic, zminimalizować jego stres, a czasem odwrócić uwagę. My działamy z naszymi wizytami regularnie, to znaczy, że kilka razy w tygodniu jesteśmy w szpitalach, z którymi współpracujemy, i pielęgniarki już wiedzą, że kiedy my jesteśmy na oddziale, mogą nas zawołać do gabinetu zabiegowego, ponieważ pomożemy odwrócić uwagę dziecka od wkłucia i wtedy dziecko nie będzie się zajmowało, płakało i krzyczało tym, że wenflon jest wbijany po raz trzeci, bo czasami u dziecka bardzo trudno jest się wkłuć, tylko zajmie się tym, że klaun właśnie wykonuje dla niego sztuczkę magiczną, w której on właśnie jest najważniejszy i on ma pomóc.
6: No właśnie, chciałam zapytać o to, jak często nawiązujecie takie przyjaźnie, bo dzieci często w szpitalach są bardzo długo i wy przychodzicie tam co jakiś czas, no i już znacie tego Antosia, tę Zosię.
4: Dzieci na nas czekają. Jeżeli to są oddziały, bo są różne oddziały, krótkoterminowe i długoterminowe, takie jak na przykład rehabilitacja albo klinika Budzik w Warszawie, i tam dzieci są przez rok czasu albo rok i 2 miesiące, w związku z tym one nas znają i to wygląda tak, że jesteśmy tam co tydzień regularnie, w każdy poniedziałek, i kiedy się pojawiamy, a często wchodzimy z muzyką, bo zabieramy do szpitala małe instrumenty, to co można zabrać, ukulele, kalimbę, dzwonki, dlatego, że muzyka odczarowuje, odmienia tę rzeczywistość szpitalną, która na ogół jest cicha i pozbawiona dźwięku. A jak wiadomo, muzyka przenosi nas w inne rejony i potrafi tworzyć światy. I kiedy wchodzimy i słychać już nasze dźwięki, wtedy ja pamiętam Alicję, która z trzeciego piętra krzyczała: czerwone noski, tu. I żeby tylko o niej nie zapomnieć. Oczywiście nie zapominamy o żadnym dziecku, bo idziemy od pokoju do pokoju. Więc jeśli mamy szansę nawiązać taką relację, to my już lepiej znamy dziecko, wiemy, jakie ma pasje, jaki rodzaj poczucia humoru, i staramy się też przyjść do niego z tym, co czasem je zaskoczyć, a czasami z odpowiedzią na jakąś prośbę, którą poprzednim razem nam postawiło. Na przykład poprosiło o to, żeby wyczarować dla niego przestrzeń kosmiczną. I my to to robimy. Wchodzimy do sali i wspólnie z dzieckiem wyczarowujemy przestrzeń kosmiczną dźwiękami i wyobraźnią dziecka. Wyobraźnia dziecka potrafi przenosić góry. Wystarczy ją tylko dać jej ten impuls i pozwolić jej działać.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony ponownie Dominika Bakura i mój magazyn reporterów. Zapraszam. Wracamy do rozmowy z Moniką Dąbrowską-Jarosz z Fundacji Czerwony Noski Clown w Szpitalu. W tej części porozmawiamy, jak zostać clownem medycznym i czemu śmiech leczy. A jak wam udaje się w tym wszystkim złapać dystans? Bo wiadomo, czasami też mamy my ciężkie dni. A teraz trzeba wejść do szpitala, być uśmiechniętym, grać na ukulele. Jak to się robi?
2: Tak, to jest bardzo ważne. Ja to robię, myślę, że każdy z nas, z clownów medycznych Czerwonych Nosków, a jest nas w Polsce 43 osoby. 43 osoby to jednocześnie niedużo na całą Polskę, ale z drugiej strony, patrząc na to, że w zeszłym roku, 2023, dotarliśmy z naszymi wizytami do ponad 20 tysięcy dzieci, to jest już to istotne. Jest to ta duża kropla w tej wielkiej, w wielkim morzu potrzeb. Każdy z nas wypracowuje swoje sposoby, ale ja bardzo pamiętam, jak zaczynałam to robić i jeden z moich mistrzów, clownów medycznych, muzyków, który mnie do tego przygotowywał, Gary Edwards, powiedział taką rzecz, że na początku, kiedy się zaczyna tę pracę i wchodzi się na oddziały łatwiejsze i trudniejsze, widzi się malutkie dziecko i ogromną bańkę choroby. Ale im dłużej to się robi, tym bardziej ta perspektywa się odwraca i widzi się przede wszystkim dziecko i gdzieś jednocześnie jego chorobę. Oczywiście, że widzimy chorobę, bo ja inaczej działam z dzieckiem, które jest na przykład autystyczne albo które jest podłączone do aparatury, albo wiem, że dziecko nie słyszy lub nie mówi, wtedy wykorzystuję inne środki, ale to zawsze jest dziecko. I dziecko, bez względu na to, gdzie jest, czy to jest zdrowy maluch, który bawi się na placu zabaw, jest w szkole, w przedszkolu, czy to jest dziecko, które jest chore i jest w szpitalu, a nawet w hospicjum, bo teraz też rozpoczęliśmy projekt dla dzieci spotkania w hospicjach z klaunami medycznymi, zawsze dziecko potrzebuje zabawy. Ta potrzeba zabawy jest tak silna, że lekarze nawet mówią, że dopiero w momencie, kiedy zanika w dziecku potrzeba zabawy, to znaczy, że zbliża się koniec. Ale jeśli dziecko jest chore, to jego potrzeba zabawy jest równie silna i klaun jest tą osobą, która jest tam po to, żeby na tę potrzebę odpowiedzieć.
1: A nie macie wrażenia, że my dorośli, którzy cierpią na wiele chorób cywilizacyjnych i też zmagamy się z wieloma problemami, też byśmy potrzebowali takich czerwonych nosków, żeby ktoś przyszedł i wziął nas tak za barki i powiedział: dasz radę, jutro będzie dobry dzień.
2: To nie jest wrażenie, to jest pewność. Znaczy po prostu wiemy o tym, dlatego że też działamy dla dorosłych. W Polsce po pierwsze działamy z rodzicami i to bardzo intensywnie. I czasami jest tak, że przychodzimy do dzieci, ale widzimy, że dziecko jest w niezłej formie, a wsparcia bardziej potrzebuje rodzic, dlatego że dziecko nie zawsze ma świadomość tego, co się dzieje. Rodzic ma pełną świadomość i to go bardzo mocno obciąża, więc bardzo często działamy z rodzicami i po naszych wizytach mi się zdarzyło parę razy, że wyszedł za mną jakiś tata albo mama i powiedział: dziękuję. Ja się od 3 miesięcy nie śmiałem od momentu, kiedy usłyszałem diagnozę. Dziękuję wam za to, że otworzyliście te drzwi i że udało mi się oderwać od tego, uśmiechnąć. A też jest tak, że śmiech trwa krótko, ale to, co on ze sobą przynosi i wrażenie, zostaje na bardzo długo. On otwiera jakieś drzwi. Też nie zawsze chodzi o to, żeby to był głośny śmiech. Czasami jesteśmy po to, żeby podać chusteczkę.
1: No właśnie, wy wchodzicie na kolejny level, bo hospicja. Jak tam sprawić uśmiech, kiedy wiemy, że koniec jest blisko?
2: My się też bardzo długo przygotowujemy do naszych programów. Jeśli chodzi o hospicja, robiliśmy pilotaż tego programu. Najpierw się przygotowywaliśmy, czerpaliśmy wiedzę od naszych partnerów, ponieważ jesteśmy partnerem międzynarodowej organizacji Red Noses International, która zrzesza 11 krajów. W związku z tym wymieniamy się doświadczeniami. Potem w roku 2023 zrobiliśmy pilotaż tych wizyt. Odwiedziliśmy około 80 dzieci, obserwując, czy rzeczywiście nasze wizyty są tam potrzebne, czy odpowiadamy na tę potrzebę. I znowu, wniosek z tej wizyty był dla nas z jednej strony dosyć prosty, a z drugiej niezwykle ważny. I to była ta potrzeba zabawy, że nawet dziecko, które jest terminalnie chore, i nie tylko dziecko, ale cała jego rodzina, potrzebuje zabawy. Dzieci do końca z tego nie rezygnują. I to jest coś, co my możemy przynieść. I pamiętam sytuację, w której nasi klauni odwiedzili dziewczynkę 8-letnią, właśnie przebywającą w domowym hospicjum. Od otworzyły się drzwi, otworzyła mama z siostrą młodszą i spotkały nas uśmiechy. Potem weszliśmy do środka i mama powiedziała z Marysią, która jest terminalnie chora, jest bardzo utrudniony kontakt, ona właściwie nie nawiązuje relacji. Spojrzeliśmy na Marysię i rzeczywiście siedziała na krześle, wymachiwała rękami i bardzo głośno krzyczała. Więc nasi klauni medyczni zaczęli od muzyki. Nie od słowa, bo z doświadczenia wiemy, że to nie tylko poprzez słowa się komunikujemy. I sztuka daje taką możliwość, żeby sposoby komunikacji były bardzo różne. W tym wypadku wybrali muzykę i Marysia odpowiedziała na to fantastycznie. Ręce przestały wymachiwać, zaczęły tańczyć i ona po kolei zaczynała słuchać, uspokoiła się zdecydowanie, zaczęła słuchać, potem zaczęła odrobinę odpowiadać na te dźwięki i widać było, że jej emocje się zmieniają. W końcu doszło do tego, że chciała się przytulić do któregoś klauna, bo poczuła się tak bezpiecznie.
3: No właśnie, wy działacie w całej Polsce, działacie w szpitalach, w hospicjach, ale dziś jesteśmy w Trójmieście. Jak to wygląda u nas? Gdzie można was spotkać, w jakich szpitalach?
2: Tak, działamy w 8 miastach, w 11 szpitalach w Polsce i bardzo się cieszymy z tego, że rok temu udało nam się uruchomić oddział w Gdańsku, bo długo się przymierzaliśmy do Trójmiasta, udało się to i od roku działamy w szpitalu na Polanki. Odwiedzamy tam dzieci, mamy tam stały zespół. W tej chwili jest to 4 klaunów medycznych, świetnie przeszkolonych i oni pracują tam na oddziałach pediatrycznych. Myślę, że niebawem, jak zdobędą większe doświadczenie, wejdą również na oddział intensywnej terapii, dlatego że czerwone noski działają w tych miejscach najtrudniejszych, ale, co myślę, że ważne, nie wysyłamy do tych miejsc osób, które zaczynają pracę, mimo że już są dobrze przygotowane. To muszą być nasi najbardziej doświadczeni klauni. Dlaczego? Dlatego, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzebę dziecka, żeby potrafili rzeczywiście zmniejszyć jego stres i odpowiedzieć na jego potrzebę, wesprzeć go emocjonalnie, dziecko emocjonalnie i rodzica. A druga rzecz, też muszą być świetnie przygotowani, to o czym pani wspomniała, ze względu na samych siebie, żeby to dla nich też było bezpieczne.
3: Właśnie, żeby wracali do domu nie z tym ciężarem.
2: Tak. I wspomniałam o tym wcześniej, że każdy z nas ma na to swoje sposoby. Dla mnie pierwszym momentem jest wejście w ogóle do instytucji, do szpitala. Dlatego, że ja już to robię 11 lat, więc mój organizm sam zaczyna inaczej funkcjonować, kiedy tam się pojawiam, ale ten moment, kiedy zakładam kostium, bo mamy kostiumy, to nie są kostiumy cyrkowe z kolorową peruką, wielkimi butami, to są takie kostiumy, jakby pani spojrzała na kogoś, kto przechodzi ulicą, to zwróciłaby pani uwagę, bo zawsze jest tam jakiś dziwny element. Jest za duża kokarda, za krótkie spodnie, albo zbyt duże okulary.
3: Albo ta spódnica.
2: Ja też mam taki na głowie kapelusz fascynator, który też zwraca uwagę. Zakładam kostium, na to zakładam kitel lekarski, bo jesteśmy lekarzami, więc nosimy białe fartuchy. I moment, kiedy zakładam nos, ja przestaję być sobą, czyli Moniką Dąbrowską-Jarosz, i staję się Eugenią Pluj, czyli wchodzę w swoją postać i naprawdę mnie to chroni. Przychodząc do dzieci, jestem swoją postacią i klaunem i przede wszystkim skupiam się na tym, w jaki sposób mam działać, żeby pomóc dziecku, bo nasze działania to jest w 90% improwizacja. W związku z tym ja jestem bardzo nastawiona mam wszystkie radary włączone, żeby zorientować się, jaka jest sytuacja, jakie są emocje w danym pokoju i czego potrzebuje dziecko, czego potrzebuje rodzic, a nawet czego potrzebuje pielęgniarka i lekarz, dlatego że my działamy też dla lekarzy i pielęgniarek i mamy do tego nawet dedykowany program, który nazywa się Humor w medycynie i w ramach tego robimy szkolenia dla lekarzy, gdzie dzielimy się swoim doświadczeniem i pokazujemy im, w jaki prosty sposób, szybko, można nawiązać pozytywną relację z dzieckiem i zminimalizować jego stres i nawiązać taką relację, żeby dziecko nie bało się lekarza i nie bało pielęgniarki.
3: A bycie Eugenią Pluj dla Moniki nie jest terapeutyczne?
2: Ja nie myślę o tym w kategoriach mojej terapii, bo to nie o mnie tu chodzi. jeśli takiej potrzebuję, to idę na swoją albo po prostu dzwonię do, i proszę o superwizję. To chodzi o tą terapię i wsparcie emocjonalne dziecka. Natomiast oczywiście, ja też jestem człowiekiem i ta praca jest dla mnie niezwykle ważna. Nie bez powodu robię to 11 lat, bo widzę bardzo różne sytuacje i one wszystkie oczywiście mnie dotykają i zdarzają mi się sytuacje, kiedy wracam do domu, zwłaszcza po bloku operacyjnym albo po oddziałach onkologicznych i pracy z dziećmi, które są pogrążone w śpiączce i muszę to wszystko sobie przepracować.
3: To teraz najważniejsze pytanie. Ktoś nas słucha i chciałby zostać takim klaunem. Jaka czeka go droga i co musi zrobić? Jaki musi wykonać ten pierwszy krok?
2: Droga jest długa, ale warto, bo jest to najwspanialsza praca, jaką mogłabym sobie wyobrazić. My nie zatrudniamy wolontariuszy, tylko mamy stały zespół i wygląda to w ten sposób, że co jakiś czas organizujemy casting, na który zapraszamy artystów, muzyków, slapstickerów, aktorów, ludzi, którzy mają doświadczenie sceniczne. Trzeba przyjść na ten casting, który trwa pierwszy etap 2 dni, drugi etap 2 dni. Prowadzą to nasi najbardziej doświadczeni klauni, w tym nasza dyrektor artystyczna Anna Wojtkowiak-Williams. Na drugi etap zostaje zaproszony też dyrektor artystyczny Red Noses International, czyli Międzynarodowych Czerwonych Nosków. I wtedy wyłaniamy kilka osób z tej grupy, która przyjdzie, które mają najlepsze kwalifikacje, ale też które rzeczywiście chcą pracować w tym zawodzie, bo klaun medyczny to nie jest praca na scenie, tylko to jest mała scena, którą my przynosimy do szpitala. A potem rozpoczyna się proces szkolenia i na początku to jest kilka miesięcy właśnie z tego modułu artystycznego, klaunowego, psychologicznego, podstaw medycznych i socjologicznego. I obserwacje w szpitalu, czyli najpierw klaun dołącza jako trzeci klaun tak zwany, najpierw tylko obserwuje działanie swoich doświadczonych kolegów, potem dołącza jako trzeci klaun, a na końcu już wykonuje wizyty w duecie, ale tutaj szkolenie się nie kończy, dlatego że tak jak wspomniałam, każdy z czerwonych nosków jest zobowiązany do zrealizowania tych 560 godzin, w ramach których warsztatów i szkoleń, i po skończeniu tych godzin otrzymuje certyfikat profesjonalnego klauna medycznego wydawany przez Red Noses. Natomiast niestety w tej chwili na razie nie organizujemy castingów, a wynika to między innymi z tego, że po prostu szukamy środków i funduszy, bo mamy dużo programów i widzimy, że potrzeby są ogromne i bardzo byśmy chcieli, żeby nasz zespół był nie 2 razy, ale naprawdę dużo większy, bo w całej Polsce jest mnóstwo szpitali. Natomiast my się utrzymujemy dzięki wsparciu darczyńców. To są darczyńcy indywidualni i to są też firmy i to jest biznes. W związku z tym musimy mierzyć siły na zamiary, ale działamy, nie ustajemy i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej.
3: No właśnie, czerwone noski to jest nie wolontariat, to jest praca.
2: Tak, to nie jest wolontariat. Bardzo nam zależy na tym, żeby to byli ludzie, którzy po pierwsze są już dojrzali, dorośli, bo będą mierzyć się z sytuacjami naprawdę trudnymi na bloku operacyjnym czyli w oddziałach transplantologicznych, czy w Przylądku Nadziei we Wrocławiu, w największej klinice onkologicznej w Polsce, albo na intensywnej terapii tutaj w Gdańsku. Więc to muszą być osoby dorosłe, z doświadczeniem i zależy nam na tym, żeby były bardzo dobrze przeszkolone. A po co? Po to, żeby zrealizować ten cel, czyli żeby temu konkretnemu dziecku, temu konkretnemu rodzicowi pomóc. Nie zorganizować animacji, to też jest cenne. Nie spektakl, nie tylko przynieść dobry humor, ale też, żeby wspomóc personel medyczny w sytuacjach, w których na przykład jest badanie rezonansem magnetycznym i klaun jest po to, żeby dziecko bez stresu mogło to badanie przejść i zdarzają nam się sytuacje, bo jesteśmy regularnie obecni na bloku operacyjnym też, ale na rezonansie magnetycznym między innymi we Wrocławiu i w Krakowie i tam dzięki współpracy z anestezjologami i lekarzami udaje się, żeby dzieci przeszły badanie rezonansu bez narkozy.
3: A jak widzi pani Eugenię Pluj w lustrze, to jest pani dumna?
2: Tak.
0: Magazyn lokalny.
4: Z tej strony Paweł Lemke, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Dziś pod lupę weźmiemy port lotniczy w Gdańsku, a dokładniej przede wszystkim jego historię. A ta wcale nie zaczyna się w Rępiechowie, skąd obecni mieszkańcy Trójmiasta latają na wakacje, a dużo bliżej morza. Nie bez powodu znajdująca się na Zaspie ulica Startowa nazywa się właśnie tak, a nie inaczej. Dokładną historię gdańskiego lotniska opowiedział mi ekspert.
5: Mateusz Onicki, specjalista do spraw turystyki, pilot, przewodnik po Gdańsku i po morzu i wielki pasjonat transportu, w tym lotnictwa.
4: No i właśnie o lotnictwie dzisiaj porozmawiamy, a dokładniej o historii gdańskiego lotniska, gdańskiego portu lotniczego, zanim tak naprawdę przeniesiemy się w rejon Rębiechowa, gdzie dzisiaj stacjonuje port lotniczy, to pierwsze lotnisko w Gdańsku znajdowało się w mieście.
5: Dokładnie tak. Było to lotnisko w Gdańsku w Wrzeszczu. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to na Zaspie. Lotnisko to funkcjonowało do roku 1974. Jeżeli dzisiaj byśmy udali się na gdańską dzielnicę Zaspa, byśmy bez problemu dostrzegli zarys pasa startowego, który zaczynał się mniej więcej na wysokości ulicy Chynka w pobliżu SKM Zaspa i ciągnął się prostopadle w kierunku Morza Bałtyckiego, w kierunku Brzeźna. Dzisiaj częściowo ten teren jest zabudowany, a częściowo pas startowy wciąż jest widoczny. Jednak z tego tutaj, co deweloperzy snują plany, miasto, te tereny docelowo zostaną zabudowane. W końcu jest to bardzo atrakcyjny teren, no niemalże w centrum miasta.
4: To lotnisko było normalnie takim pasażerskim, że właśnie stamtąd pasażerowie odlatywali?
5: Jak najbardziej tak. Funkcjonowało to jako lotnisko pasażerskie już w okresie przedwojennym. Były regularne loty między innymi do Berlina, do Królewca, czyli dzisiejszego Kaliningradu w Rosji. Były także loty wojskowe. Oczywiście potem, w latach powojennych, kiedy miasto coraz bardziej się rozrastało, bliskość portu lotniczego, a co za tym idzie hałasu pasażerów, którzy przejeżdżali blisko miasta, utrudniało funkcjonowanie, a przede wszystkim dalszy rozwój i rozbudowę tego lotniska. W związku z czym nastąpiła ta decyzja, że port lotniczy trzeba z obecnej lokalizacji przenieść.
4: Zanim jednak się przeniesiemy, jeszcze chciałem dopytać o to lotnisko na Zaspie. Gdzie tam się znajdował terminal i jak on wyglądał? Czy to w ogóle tamte czasy te terminale wyglądały podobnie jak te dzisiejsze?
5: Nie, jako takiego terminala, który znamy z dzisiejszych lotnisk, nie było. Były to, można powiedzieć, mniejsze budynki, wręcz mniejsze baraki, ale były także hangary i te zarysy hangarów zachowały się do dnia dzisiejszego. Jednym z takich bardziej rozpoznawalnych, kojarzonych budynków jest dzisiejsza galeria na Zaspie przy ulicy Rzeczpospolitej, który budynek znajdował się tuż przy pasie startowym.
4: W którym roku dokładnie powstało to pierwsze w Gdańsku lotnisko?
5: Lotnisko Gdańsk-Wrzeszcz, czyli dzisiejsza Zaspa, rozpoczęło funkcjonowanie w 1919 roku. I w tej lokalizacji funkcjonowało do lat 70., a dokładniej do 1974 roku, kiedy to zostało przeniesione do wsi Rębiechowo, która już dzisiaj znajduje się w granicach administracyjnych miasta Gdańska.
4: Dlaczego w ogóle zdecydowano się, aby lotnisko przenieść właśnie tam?
5: Przede wszystkim chodziło o przestrzeń. To było za terenami obwodnicy, która właśnie w latach 70. powstawała. Więc tak naprawdę pole, przestrzeń do rozwoju była tam w zasadzie nieograniczona. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, znajdowaliśmy się już na obszarze Kaszub, znacznie powyżej poziomu morza niż lotnisko we Wrzeszczu na Zaspie. Chodziło tutaj też o warunki pogodowe, ponieważ im lotnisko znajduje się wyżej, tym zagrożenie mgłą było mniejsze. A jak wiadomo, dziesięciolecia temu, w latach 70., 80., późniejszych latach, nie było aż takich systemów, które pozwalałyby funkcjonować portem lotniczym w okresie, kiedy ta widzialność była znacznie mniejsza, znacznie gorsza.
4: Jak wyglądały początki tego lotniska w Rębiechowie? Mam na myśli, czy na przykład pas startowy był tak samo długi, jak jest dzisiaj? Czy budynek był ten sam, który znamy, który jeszcze nie jest wyburzony, ten terminal 1 w Gdańsku?
5: Pierwszy terminal znajdował się nieco bliżej dzisiejszej obwodnicy Gdańska. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz znajduje się stary terminal cargo i wieża kontroli lotów. Mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, bardziej w okolicach dzisiejszego, najnowszego przystanku kolei metropolitarnej, czyli przystanku Gdańsk-Kwiroga. Były to niewielkie parterowe budynki, ale jak najbardziej wystarczające na ówczesny ruch pasażerski. Pas startowy znajduje się i znajdował się w tym samym miejscu. Był to jeden pas startowy, jednak warto wspomnieć, że w takich pierwotnych planach, kiedy to lotnisko było projektowane, budowane, zostały zachowane rezerwy na późniejszą rozbudowę do 2, a nawet 3 pasów startowych, jednak nie było konieczności, aby to lotnisko aż do takiego poziomu rozbudowywać.
6: Do jakich czasów powinniśmy się teraz przenieść, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o dużej rozbudowie, dużym rozrośnięciu się tego lotniska? Mówię tutaj o z jednej strony boomie takim, jeżeli chodzi o pasażerów, z drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o tą rozbudowę infrastruktury.
5: Powinniśmy tutaj się cofnąć do lat 90. Dokładnie w roku 97 na 1000-lecie miasta Gdańska został oddany nowy terminal pasażerski. Ten terminal istnieje, już nie powiem, że funkcjonuje, ale wciąż istnieje do dnia dzisiejszego, czyli jest to popularny stary terminal numer 1, który jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonował jako główne miejsce odprawy pasażerskich wylotów z naszego gdańskiego lotniska. W późniejszych latach, kiedy już powstał nowy terminal, ta część starego terminala funkcjonowała jako wyloty, częściowo jako przyloty. Dzisiaj już nie pełni funkcji pasażerskich. Obsługiwani jesteśmy tylko i wyłącznie już z najnowszego terminala. Docelowo stary terminal numer 1 będzie wyburzony, jednak nie znamy jeszcze konkretnych dat, kiedy miałby to nastąpić. Wiemy, jesteśmy przekonani, że ten terminal obecny w pewnym momencie stanie się zbyt mały, chociaż w czerwcu 2023 roku został otwarty nowy pirs obecnego terminala. Jednak docelowo będzie ten obecny terminal rozbudowany także w przeciwnym kierunku, czyli w miejsce obecnego, dawnego terminala numer 1.
6: Cofamy się z powrotem do wieku XX. Jak wyglądała wtedy siatka połączeń z gdańskiego lotniska? Czy była ona równie atrakcyjna jak teraz? Czy można ją porównywać z tą siatką połączeń, która funkcjonowała we Wrzeszczu?
5: Tak naprawdę takim największym przeskokiem dla gdańskiego lotniska, ale też dla większości polskich lotnisk w ilości obsługi pasażerów, było wejście tanich linii lotniczych. Jednak te wejście tanich linii lotniczych, od których nastał boom na popularne latanie, to były jednak już lata 2000. Lata 90. były to loty krajowe oraz krótkie loty międzynarodowe, m.in. do Niemiec, do Skandynawii. Gdańskie lotnisko obsługiwało rocznie około kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy pasażerów, gdzie teraz jest, mówimy o milionach.
6: Ale wtedy też warto wspomnieć, już abstrahując od kierunków i ich częstotliwości, chyba samoloty też były mniejsze.
5: Niekoniecznie samoloty były mniejsze, chociaż nie ukrywajmy, na lotniska regionalne, takie jak Gdańsk, właśnie te 20-30 lat temu, linie lotnicze nie wysyłały największych możliwych dostępnych samolotów, ponieważ takiego zapotrzebowania, takiego popytu aż nie było. Wszystko tak naprawdę zmieniło się z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, otwarcia się polskiego nieba na Europę i utworzeniu tanich linii lotniczych, które coraz śmielej wchodziły do polskich niewielkich regionalnych lotnisk, przez co popularność lotnictwa pasażerskiego znacznie wzrastała i wymuszało to też w kolejnych latach rozbudowę tych lotnisk, czy to gdańskiego lotniska, czy innych lotnisk, jak na przykład w Poznaniu, we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach.
6: W którym mniej więcej roku pojawiły się tanie linie?
5: Mówimy tutaj o pierwszych latach 2000, a dokładnie okolicach wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak mniej więcej między 2003 2006 rokiem.
6: Jak ta siatka wyglądała, kiedy już zaczęło się to nasze lotnisko rozwijać? Na pewno były wśród tych gdańskich kierunków takie nietypowe.
5: Pierwszymi takimi najpopularniejszymi kierunkami, które były otwierane z Gdańska, były to kierunki emigracyjne, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o Wielkiej Brytanii, w dalszych latach Skandynawia. Przede wszystkim na te kierunki popyt był największy, najprościej było znaleźć pasażerów, którzy by tam polecieli. No i też nie ukrywajmy, te kierunki do dnia dzisiejszego, czy to z Gdańska, czy z innych polskich lotnisk, są bardzo istotnymi destynacjami. W przypadku Gdańska czymś, co wyróżnia nasze lotnisko, są kierunki skandynawskie. Przede wszystkim mówimy tutaj o dwóch powodach. Pierwszy to położenie Gdańska, najbardziej wysunięte na północ lotnisko w Polsce, a więc te loty do Skandynawii są najkrótsze, a co za tym idzie też najtańsze w realizacji dla przewoźnika. Druga kwestia to jest kwestia potencjału gospodarczego Gdańska, Trójmiasta, Pomorza. Przede wszystkim mówimy tutaj o przemyśle stoczniowym, portowym, gdzie Skandynawia tutaj ma bardzo bliskie związki właśnie z Pomorzem. Popyt na te loty był, jest i będzie bardzo duży. No i działa to też w drugą stronę. Bardzo wielu turystów ze Skandynawii, mieszkańców Skandynawii przyjeżdża do nas, do Trójmiasta, czy to na weekend, czy na dłuższy pobyt, ponieważ Trójmiasto jest dla nich atrakcyjnym kierunkiem do zwiedzania, do wypoczynku, ale także na zakupy na przykład.
6: Jakie były te najdalsze kierunki, gdzie na przestrzeni lat można było z Gdańska polecieć? Domyślam się, że za ocean chyba połączeń nie mieliśmy jak Kraków czy Rzeszów, ale na pewno jakieś takie dalsze niż tylko i wyłącznie właśnie ta Skandynawia czy Wielka Brytania też się znalazły.
5: Tutaj muszę zaskoczyć, było połączenie wydarzenie co prawda czarterowe, ale przez krótki okres w zeszłym sezonie zimowym z gdańskiego lotniska można było polecieć bezpośrednio na Dominikanę, czyli za Ocean Atlantycki. Były to loty czarterowe realizowane Dreamlinerem naszego narodowego przewoźnika LOT. W obecnej siatce połączeń lotów za ocean nie mamy, ale do tych najdalszych połączeń możemy zaliczyć m.in. Islandię, Reykjavik, Keflavik, ale także loty czarterowe do Afryki. Mówimy tutaj na przykład o Egipcie, Marsa Alam, ale także o takich nowościach czarterowych jak Zanzibar, gdzie możemy bezpośrednio z międzylądowaniem, co prawda w Egipcie, ale z gdańskiego lotniska dolecieć.
6: Wiem, że nie możemy za daleko wybiegać w przyszłość, ale czy jak już jesteśmy przy siatce połączeń, jest Pan nam w stanie jako specjalista i fan tego transportu zdradzić, gdzie jeszcze będziemy mogli w przyszłości polecieć? Wiem, że coś ptaszki ćwierkają o Bliskim Wschodzie.
5: Tak naprawdę decyzja ostateczna zawsze należy do przewoźników i to linie lotnicze, czyli przewoźnik, podejmuje i ogłasza, gdzie poleci. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, na pewno jest to region o bardzo dużym potencjale, czy to dla lotniska gdańskiego, czy ogólnie dla lotnisk w Polsce i w Europie. Przede wszystkim mówimy tutaj o tamtejszych lotniskach hubowych, czyli Dubaju, Dosze w Katarze, Stambuł się bardzo szybko rozwija, także Arabia Saudyjska ma plany na budowę kolejnego wielkiego przesiadkowego megalotniska, więc zapewne kwestią czasu jest, aż te połączenia pojawią się, czy to z Gdańska, czy z innych lotnisk. Ale tak naprawdę to, że my z Gdańska nie mamy bezpośrednich połączeń, czy to za ocean, czy do dalekiej Azji, czy jeszcze w inne kierunki, nie znaczy, że z Gdańska nie można tam dolecieć, ponieważ o sile lotniska stanowią przewoźnicy regularni, tacy jak na przykład Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa, czy na przykład holenderskie linie KLM, gdzie jest przesiadką, jedną przesiadką w tamtejszych wielkich lotniskach, jak właśnie Monachium, Amsterdam, Frankfurt, czy nawet Warszawa Chopina, możemy dolecieć praktycznie z Gdańska w każdy zakątek naszej planety.
6: Cofnę się jeszcze na chwilę do historii. Czy gdańskie lotnisko miało jakkolwiek, to zabrzmi, konkurencję jakąś? Czy były w pobliżu jakieś lotniska, takie chociażby lotnisko w Gdyni jest dosyć blisko, które faktycznie kiedyś pełniło funkcję pasażerską albo miało takie plany?
5: Bezpośredniej konkurencji lotnisko w Gdańsku, te w najbliższej okolicy, nie miało i nie ma. Chociaż warto wspomnieć, że w okresie przedwojennym funkcjonowało na przykład lotnisko w Rumi. Także lotnisko w nieodległym Elblągu przed II wojną światową pełniło funkcje pasażerskie, ale co nie znaczy, że na Pomorzu nigdy nie było lotnisk pasażerskich w okresie po II wojnie światowej, bo takie lotniska funkcjonowały na przykład w Słupsku czy w Koszalinie. Skąd można było dolecieć bezpośrednio na przykład do Warszawy? Obecnie te lotniska nie funkcjonują, a najbliższymi lotniskami od Gdańska są porty lotnicze w Bydgoszczy, a następnie będzie to Warszawa, Poznań i Olsztyn, Mazury. Jednak ciężko tutaj mówić o konkurencji, bezpośredniej konkurencji, ponieważ każdy z tych lotnisk ma nieco inny profil swojej działalności.
6: A Pana prywatnym zdaniem jest szansa, że kiedyś faktycznie polecimy pasażerskimi samolotami z lotniska w Gdyni?
5: Według mnie raczej szansy takiej nie ma, ponieważ według mnie liczba portów lotniczych w Polsce już osiągnęła swoją maksymalną liczbę i kolejne lotniska, szczególnie tak blisko obecnych lotnisk, nie będą miały konieczności istnienia, ale też prawda jest taka, że gdańskie lotnisko ma jeszcze bardzo duży potencjał do wzrostów, do dalszej rozbudowy i nie mamy takiego problemu, żeby nie sprostać kolejnym milionom pasażerów w najbliższych latach.
6: No ale tak jeszcze zahaczając o to Gdynię, terminal tam też teoretycznie już mamy, więc plany byłyby, żeby tam skierować chociażby same czartery. Byłoby to w ogóle możliwe z punktu widzenia specjalisty?
5: Tak naprawdę możliwe jest wszystko. Infrastruktura w Gdyni istnieje, pas startowy jest jak najbardziej funkcjonujący, działa tam lotnisko wojskowe, gdzie praktycznie no niemalże każdego dnia odbywają się starty i lądowania samolotów. Z perspektywy technicznej jest jak najbardziej możliwe. Pytanie, czy z perspektywy finansowej ma to sens? Według mnie nie ma to większej racji bytu.
6: Dopytam jeszcze o ruch pasażerski bezpośrednio na gdańskim lotnisku. Jak to zmieniało się na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o narodowość, która najczęściej korzysta z naszego lotniska? Oczywiście pewnie na pierwszym miejscu są Polacy.
5: Tak, Polacy z gdańskiego lotniska stanowią o sile pasażerów. Jednak rozbudowująca się stale siatka połączeń i rosnąca atrakcyjność czy to tej naszego regionu, czy Polski powoduje, że do Polski, do Gdańska, do Trójmiasta przylatuje coraz więcej pasażerów z innych krajów. Zarówno pasażerowie biznesowi, ale także turyści, ponieważ tak jak już wspominałem wcześniej, wcześniej. Mamy bardzo wielu pasażerów ze Skandynawii. Polska jest też atrakcyjnym kierunkiem dla pasażerów, dla turystów z zachodu Europy. A nowe połączenia są nie tylko połączeniami dla nas, dla Polaków, ale każdy samolot, każde połączenie działa w dwie strony, więc mamy zarówno ruch wylotowy dańskich, tutaj lokalnych naszych pasażerów, jak i ruch przylotowy z innych krajów. I co warto wspomnieć, z roku na rok, z sezonu na sezon, coraz lepiej rozwija się w Gdańsku siatka połączeń, także połączeń wakacyjnych, tych, których zawsze nam tutaj w Gdańsku na północy Polski brakowało. Mówię tutaj o połączeniach na przykład do Hiszpanii, do Włoch, do Grecji, czy do popularnych ciepłych krajów, ale także lotach czarterowych, ponieważ biura podróży mają coraz większą liczbę swoich klientów, a co za tym idzie rosnący popyt i także popyt na kolejne kierunki czarterowe.
0: Magazyn lokalny.
4: Z tej strony Paweł Lemka, to jest Magazyn Lokalny. Dziś zajmiemy się tematem historii drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. To jedna z najstarszych szkół w mieście, która dziś znajduje się na działkach leśnych przy ulicy Wolności 22B, ale co ciekawe, pierwotnie mieściła się w zupełnie innej lokalizacji. Więcej szczegółów opowiedział mi dr Maciej Żakiewicz, nauczyciel historii w drugim ELO.
7: Oczywiście wracamy do tego burzliwego okresu powstania Gdyni. Drugie liceum ma taką ciekawą historię, bo rzeczywiście jest to najstarsze liceum w Trójmieście, polskie. Bo proszę pamiętać, że przed wojną wolne miasto Gdańsk, czyli Gdański Sopot, był to obszar o dominującej kulturze niemieckiej. Było oczywiście tam szkoły, ale była taka jedna gimnazjum polskie, które została zlikwidowane w 1939 roku. Po wojnie budowano zupełnie od podstaw szkolnictwa, a tutaj mamy Gdynię, drugie liceum. One powstaje w 1931 roku jako państwowe gimnazjum i jest to cały cykl i cały okres powstawania wtedy szkolnictwa podstawowego, średniego, morskiego, technicznego na terenie Gdyni. Bardzo burzliwy, bo Gdynia się przecież gwałtownie rozwija, przybywa ludności. Tuż przed wojną było już 120 tysięcy osób. I pierwsze miejsce właśnie szkoły to była na ulicy Morskiej. I tam osobą, która najbardziej była zasłużona, był Józef Niemiec, który właśnie patronował tak zwanemu Towarzystwu Szkolnictwa Średniego w Gdyni. I męskiego, i żeńskiego. Przecież pamiętam, były licea, nie było koedukacyjnych liceów. I właśnie ten Józef Niemiec, te pierwsze lata szkoły miały miejsce właśnie na ulicy Morskiej, w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej w gmachu. A tuż właśnie przed wojną, w listopadzie 1938 roku, Józef Niemiec wmurował kamień pod budynek, który dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu na ulicy przed wojną Leśnej.
6: Dlaczego kiedyś szkoły nie były koedukacyjne? Skąd wynikała ta różnica, że były szkoły męskie i żeńskie?
7: No to była tradycja jeszcze XIX-wieczna i jeżeli mówimy o Gdyni, to z jednej strony właśnie istniała gimnazjum męskie, ale jego odpowiednikiem było liceum żeńskie stwarzane przez siostry Urszulanki wtedy w Gdyni, więc to się uzupełniała w taki sposób.
6: Szkoła, można powiedzieć, powstała przed wojną, aczkolwiek cały czas kontynuowała swoją działalność. Czy była może jakaś przerwa na przykład w okresie wojny?
7: No, oczywiście, kiedy Niemcy wkroczyli do Gdyni, no to całe szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane z wyłączeniem takich szkół technicznych, które potrzebowali Niemcy techników do pracy w stoczni, bo przypominam, Gotenhafen była takim jednym z ważnych baz Kriegsmarine dla niemieckiej, no i ci rzemieślnicy, Polacy czy Kaszubi taką pracę mogli wykonywać. Liceum nie była, Józef Niemiec opuścił Gdynię, bo przypominam w słynnym marszu Gdynian, kiedy z ulicy Morskiej do Nowego Parcu przez Sopot Wrzesz kazano im piechotę niż kilku tysięcy mężczyzn, to był słynny mars. Wielu później Gdynia już nie mogła wrócić do Gdyni, została wysiedlanych i Józef Niemiec wrócił do Małopolski i tam w okresie okupacji został aresztowany i rozstrzelany. Także twórca szkolnictwa gdyńskiego zginął w czasie wojny. Gdynia po walkach, Gdynię, bardzo szybko wznawiano naukę w szkolnictwie Gdyni, no bo baza była, tradycja była przedwojenna. Jak mówiłem, w Sopacie i w Gdańsku w zasadzie budowana na wypalanym mieście. Prawda? Mówiono, że Gdańsk, Sopot jest wypalany upalamy, serce pomoże, prawda? I wszystko budowano od podstaw. Tutaj była ta tradycja gdańska, wznawiano naukę już w 1945 roku, a jednocześnie ulica Leśna zmieniła nazwę na Ignacego Daszyńskiego, prawda? Jednego z przedwojennych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, i zaczęta dokończać budowę tego, co w 1938 roku zrobiono, i szkołę zakończono w 1951 roku. I rzeczywiście kadra tej szkoły, to jest też bardzo ciekawe, to byli ci nauczyciele, którzy przed wojną uczyli. To nie była kadra z zewnątrz, to była kadra, która przeżyła wojnę, więc oni wiedzieli, jak mają uczyć, czego mają uczyć. Tutaj bardzo silne było harcerstwo, bo to było związane jeszcze z okresem okupacji, gdzie Gdynia miała wyjątkowo

0: Gimnazjum męskie, które miała przejść wstrząs związanym oczywiście ze stalinizmem, czyli wzrokiem 48. Zwalniana, że przede wszystkim bardzo ciekawą postać, był tutaj ksiądz Józef Szarkowski, który przed wojną uczył religii. W czasie wojny był człowiekiem, który porządkował jako jeniec więzień pole bitwy na Westerplatte i po wojnie wrócił do Gdyni i został prefektem, uczył młodzież szkolną, ale w 1948 roku został zwolniony i jego kroniki, które prowadził, bo dyrektor mu kazał prowadzić kroniki szkolne, zostały spalone. Więc my nie mamy wiedzy na temat tego, co się działo w codziennym życiu szkoły w latach początku czasów powojennych. Ksiądz Szarkowski zostawił po sobie wspomnienia. Część są wydane w latach 90. w Gdyni, a część z tego, co wiem, maszynopisu znajdują się w Muzeum w Stutthofie, które przekazał. A zmarł w latach 90.
1: Mówi pan, że wtedy szkoła też została dokończona tak naprawdę. Jej budynek został dokończony. To znaczy, że też budynek zmieniał się na przestrzeni lat.
0: Budynek był ten sam. W takim stylu modernistycznym. I jak mówię, zaczęto sprowadzać jakieś meble. Jest opis ucznia ówczesnego, który mówił, że na plecach znosili z tej ulicy Morskiej, tutaj przynosili meble w tym 51 roku, ale to już były czasy stalinowskie, tak? Już nie było harcerstwa, bo została rozwiązane w 48 roku. Już wyrzucono właśnie niektórych nauczycieli, zabraniono mi się wypowiadać. I ten czas wspomina właśnie Jacek Federowicz, świetny satyryk, który do tej szkoły chodził tuż po wojnie. I on po wielu latach wspomina tą szkołę z czasów swojej młodości i mówi, że to były czasy, gdzie wszyscy mówili szeptem. Nikt nie mówił oficjalnie, bo to były takie czasy, prawda? Szept to była jedyna możliwość obrony swojej tożsamości, swojej prywatności. Tak wyglądał ten czas. Dyrektor, który wprowadzał te metody, później przeniósł się na Śląsk, zniknął, a zostawił po sobie tu ruiny, tym bardziej też, że doszło do procesu młodych uczniów, którzy zostali aresztowani. Jest tablica, właśnie przed szkołą jest tablica poświęcona tym uczniom. Z tych osób bardziej znane były to właśnie był ojciec byłego prezydenta Szczurka, który po wojnie tutaj chodził do szkoły, został aresztowany. Wiele osób złamana, po prostu dostali kilka lat więzienia i już nigdy nie wrócili na takiego normalnego życia, prawda? Także ta tablica, która jest przed szkołą, jest taką z pierwszą tablicą pokazującą, czym były te czasy powojenne.
1: Kogo jeszcze moglibyśmy tutaj wspomnieć, ponieważ na przestrzeni lat na pewno tutaj osób przewinęło się sporo, które później się gdzieś zasłużyły.
0: Ja spotkałem się z trzema osobami. Pierwszą to jest profesor Grzywacz. On później w latach 70. był fizykiem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest takim typowym przedstawicielem takiej gdyńskiej inteligencji, niezależnie myślący, ale broniący wartości. To była pierwsza postać, która dla mnie była interesująca i szczególnie on zaznaczył swoją obecność w mojej świadomości w okresie stanu wojennego, gdzie bronił studentów w głośnej sprawie roku 80, bodajże 4, gdzie jeden ze studentów jego wydziału zginął w czasie bursztynie zabity przez zamowców. Później go spotykałem w Sopocie, w Światowym Związku Kombatantów Armii Krajowej. Jest prezesem. Dzisiaj jeszcze żyje, z tego co wiem, ma 90 parę lat. Drugą osobą, która dla mnie ma duże znaczenie, jak ja tu zacząłem pracować, pierwsze dni w 93 roku, no to właśnie w gabinecie przywitała mnie pani Wiesława Kwiatkowska, redaktor. Osoba, która w okresie Polskiego Sierpnia dostała takie zadanie, bardzo trudne, jak się okazuje, zbieranie dokumentów na temat wydarzeń grudniowych. I przepłaciła to wieloletnim więzieniem. I trzecią osobą, która mi utkwiła, była Teresa Remiszewska. Ona po wojnie tutaj też chodziła, do tego części gimnazjum żeńskiego. Była pierwszą Polką, która płynęła Atlantyk w latach 70. Przepłynęła Atlantyk i napisała taką bardzo ciekawą książkę Z goryczy soli moja radość. Czyli opisała swoje wspomnienia, jak przepłynęła przez Atlantyk na początku lat 70. W okresie stanu wojennego była działaczką Solidarności Ochrony Przyrody. Została aresztowana. Po wyjściu jako pierwsza w Polsce przetłumaczyła fragmenty książki Normana Davisa o historii Polski. I ja z nią pracowałem w 89 roku jako dziennikarz w kompanii Komitetu Obywatelskiego Solidarności.
1: Ale możemy jeszcze chyba też

0: wspomnieć, ja rozumiem, że to może nie jest osoba, która przysłużyła się, że tak powiem, tak bardzo jak osoby, które tutaj pan wspomniał, ale na pewno nasi słuchacze doskonale będą znać chociażby już byłego prezydenta Gdyni. On też chyba jest tutaj absolwentem.
1: Znaczy, tak, no to jest właśnie całe pokolenie, tak? To już jest pokolenie, w pewnym sensie moje pokolenie, tym, że ja się wychowałem w Gdańsku, nie w Gdyni. Pan Szczurek niejaka z tradycji rodzinnej chodził do tej szkoły, bo jego ojciec chodził i rzeczywiście tworzył tu taki krąg harcerski. No i kiedy przyszły te przemiany lat 90., a proszę pamiętać, Gdynia miała pewien wyróżnik na początku lat 90. Była bardzo, wtedy w latach 90. miała opinię, że bardzo dobrze przeprowadziła reformy samorządowe. To jest zasługa pani Segielskiej, myślę, i właśnie przewodniczącego Rady Miasta, pana Szczurka, który później zostaje prezydentem. Istniała to świadomość przedwojennej Gdyni, że ludzie tutaj żyli, rodziny tutaj żyły, rodziny wiedziały, jak była, utrzymywały takie nieformalne powiązania i to spowodowało, że można było ten samorząd odbudować i była to niekwestionowana zasługa właśnie wtedy tego środowiska.
0: Jak możemy dzisiaj tak naprawdę opisać drugie liceum ogólnokształcące w porównaniu do ostatnich czasów, które opisaliśmy?
1: No myślę, że jest pewna ciągłość związana z panią profesor Wójtewicz, która była filologiem klasycznym po Uniwersytecie Warszawskim. I ona w 1956 roku właśnie w tym bardzo ważnym przełomie dla pokolenia moich rodziców nazwała tą szkołę imienia Adama Mickiewicza. Nawiązała zatem do tej tradycji romantycznej. I ta tradycja istnieje w tej szkole. Co roku jest obchodzona, nawiązuje się do tej bardzo ważnego momentu, więc to duchowość tej szkoły się, wydaje mi, jest utrzymana, ta pewna ciągłość. Oczywiście szkoły dzisiaj są inne, bo społeczeństwo jest inne. Szkoła też jest narażona na agresywną kulturę komercyjną. I jeżeli nauczyciele sobie pozwalają wejść do szkoły zbyt silnie kulturę komercyjną, to się bez wątpienia odbywa na niekorzyść systemu edukacyjnego. To jest ten dzisiejsze zagrożenie, które się można obserwować. A oczywiście szkoła, mówię, dzisiaj może stwarzać więcej alternatyw, ale to tutaj się kształtuje charaktery ludzi, również korzystając z pomocy i życzliwości miasta, czy rodziców, opieki. I to tutaj się kształtują ludzie, którzy później będą studentami, doktorantami, dziennikarzami i będą pytali się, co wynieśli z tej szkoły i z tego okresu dojrzewania.
0: Wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta szkoła jako jedyna chyba w Trójmieście tak dobrze współpracuje z konsulatem francuskim. To wyróżnia ją na tle innych dzisiaj.
1: Szkoła drugie liceum właśnie gdzieś pod koniec lat 90. uznała, że będzie to szkoła, gdzie duży nacisk będzie się kładła na język francuski. Stąd są ścisłe kontakty właśnie z panem konsulem Francji, z tą sferą krajów francuskojęzycznych, czyli Belgią, Francją. No i młodzież, która idzie do tych klas, ma po kilku latach możliwość całkiem dobrze poznać kulturę francuską. Szkoła ma swoją historię i tradycję i charakteryzują się właśnie te trzy tablice. Pierwsza tablica jest właśnie poświęcona dyrektorowi Józefowi Niemcowi, który, jak mówię, fundował czy zapoczątkował tą historię tej szkoły. Druga tablica jest właśnie poświęcona tej grupie młodzieży, która w czasach stalinowskich, braniąc swoich wartości, znalazła się w więzieniu. I jest trzecia tablica poświęcona uczniowi szkoły wieczorowej, który zginął w wydarzeniach grudniowych. To pokazuje, że życie trwa i toczy się, prawda, i to odbija się na historii szkoły.
2: Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dres to nie dress code, a życie to twój najdłuższy wybieg. Dziś w naszym studiu gościliśmy Grażynę Paturalską, kolorowego ptaka, stylistkę, tą, która kocha Trójmiasto i jej mieszkańców, ale kilka tygodni w roku zawsze musi spędzić w Hiszpanii. Czy Polacy stali się bardziej kolorowi? Posłuchajcie.
4: Czy ubierając siebie, tak naprawdę ubieramy swoją duszę, swój nastrój?
5: Tak powinno być, aczkolwiek nie zawsze tak jest. Ja na przykład często obserwuję takie zjawisko, gdzie panie, panowie również biegają na jakieś zakupy w różnych centrach handlowych, w ulubionych sklepach i tak dalej. I w zasadzie kupują żywcem tak zwanego manekina. Czyli kupują to, co jest na wystawie, stworzone przez osobę, no właściwie dla osoby, która właściwie nie istnieje, bo manekin jest tylko ekspozycją, jest wieszakiem, który ma prezentować aktualne kolekcje różnych marek. Natomiast chodzi o to, żeby ubierając się, żebyśmy pokazali kawałek siebie. Oczywiście taki kawałek, który sami chcemy pokazać.
4: Mm-hmm. No właśnie, na pani stronie jest taki bardzo ładny cytat, że życie to wybieg i to od nas zależy, jakim modelem na tym wybiegu będziemy.
5: Tak, to jest mój osobisty cytat, do którego bardzo chętnie się odwołuję. Życie to najdłuższy wybieg, po którym kroczysz, bądź więc na nim najlepszym, bo autentycznym modelem. I co to dla mnie oznacza? Autentyczność jest w ogóle cechą nie do przecenienia, bo jeśli jesteśmy sobą, jeżeli mamy odwagę być sobą, a nie każdy ma odwagę być sobą, dzisiaj w świecie wyścigu szczurów i tak dalej ścigamy się, właściwie nie wiadomo o co zapominamy, a zapominamy, że największym dobrem jesteśmy my sami dla siebie. I od tego tak naprawdę bierze się całe nasze szczęście lub nieszczęście, bo jeżeli w siebie nie wierzymy, nie mamy poczucia własnej wartości, jesteśmy gdzieś tam pogubieni w wielu obszarach życia. Jeżeli uwierzymy w siebie, zainwestujemy właściwie, czyli w siebie, bo ze sobą będziemy do końca, to wówczas wszystko wydaje się może nie tyle proste i łatwe, ale znacznie łatwiejsze, znacznie przyjemniejsze i znacznie prawdziwsze.
4: Bo tak naprawdę ubrania w jakiś sposób są naszym takim, no powiedziałabym, buforem bezpieczeństwa, namiotem. Czasami kryjemy swoje problemy za nimi.
5: Oj tak, oczywiście. A czasami w całkiem nieuświadomiony sposób odkrywamy te problemy. Na przykład obserwuję takie zjawisko, że sama na sobie to przetestowałam, że kiedy mam gorsze dni, teraz już się to nie zdarza, ale zanim zajęłam się profesjonalnie stylizacjami, projektowaniem ubrań i tak dalej, zauważałam taką prawidłowość, że kiedy było mi smutno, kiedy było mi źle, kiedy była szara, smutna jesień, przez wiele dni padał deszcz, a ja jestem meteopatką,
4: to
5: zupełnie nieświadomie sięgałam po kolory szare, no takie smutne, takie, w których sama zginę w tym nieistniejącym otoczeniu, czyli otoczenie szare, smutne, zapłakane ulice, szare budynki, bo takich jest najwięcej niestety w naszym klimacie i też chęć wtopienia się w tło, czyli nie ma mnie. I właśnie w tym rzecz, żeby po prostu każdy człowiek powinien chcieć istnieć, więc to jest to, co możemy zrobić sami, świadomie, wybierając właściwe kolory.
4: Mm-hmm. Ale czasami to jest też taka samozapętlająca się pętla, że jak już jestem ten piąty dzień w dresie, to ciężko mi się z tego dresu wyjąć.
5: Oj tak, to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza niebezpieczne zjawisko po pandemii, po wszystkim, co się po niej przetoczyło.
4: Tak, siedzimy w domu.
5: Oczywiście, pewnie, że tak, siedzimy w domu, zero motywacji, siedzimy, nawet nie mamy świadomości tego, że ten dres jest coraz bardziej napięty na nas, bo wszystko rośnie, prawda? W związku z tym po prostu jakby nasza motywacja bardzo maleje. Tak samo jest po okresach jakiejś tam dłuższej choroby, kiedy mamy znowu wskoczyć w coś normalnego, żeby funkcjonować w normalnym świecie, nazwijmy to, to jest to samo. Więc jest to takie właściwie łamanie własnej niechęci do tego, żeby wyglądać. A ja zapewniam, że warto, bo człowiek, który odrobinę chociażby o siebie zadba, zrobi to minimum, czyli wyskoczy z tego dresu, pomyśli, zastanowi się nad tym, w czym dzisiaj dobrze by wyglądał, wyglądała. Mhm. To jest pierwszy krok do tego, żeby poczuć się znacznie lepiej i żeby właśnie wychodzić z takiego stanu, takiego nieświadomego marazmu. Tak. Mhm.
4: A nie ma pani wrażenia, że teraz w social mediach, wiadomo, króluje ten trend bycia pięknym, ale też mam wrażenie, że króluje trend bycia trochę niechlujem. że masz prawo być w dresie, masz prawo mieć nieumyte przez tydzień włosy. I czy to troszeczkę w złym kierunku nie idzie?
5: Ja bardzo ubolewam i to działa niestety w bardzo złym kierunku. I od razu chciałabym jakby rozdzielić te dwie rzeczy, o których pani mówi. Pierwsza, nieumyte włosy w ogóle nie. Nie mam tolerancji, absolutnie nie. Włosy trzeba myć, jak
4: dobrze,
5: są puste.
4: Nie wolno.
5: Nie wolno. To... Myślę, że pani nie ma tego problemu nigdy. Więc to nie, na to zgody nie ma. I to jest ta podstawa. To jest właściwie ta higiena, o którą każdy człowiek dbający w sposób podstawowy o siebie powinien wypełniać.
4: Tak, ale gdzieś te takie nagłówki. Nie umyj tak. włosów, nie przejmuj się. No, jesteś piękna.
5: No właśnie. I to trochę takie na wyrost. Bo piękna jesteś wtedy, kiedy o siebie zadbasz. Zresztą ja w moim wieku mam takie cudowne powiedzenie. To nie jest moje. Gdzieś zasłyszałam, ale ciągle to powtarzam, że młodość zdobi młodość, a starość staranie. Więc im bardziej idziemy w wiek, tym bardziej, jeżeli chcemy dobrze wyglądać, a co za tym idzie, jeżeli chcemy się dobrze czuć, to powinniśmy po prostu w sposób zwyczajny, normalny, codziennie zadbać o siebie. Tak jak codziennie człowiek wstaje, myje zęby, robi podstawową toaletę, tak samo tutaj, no po prostu to staranie jest czymś tak podstawowym i nieodzownym, ale właśnie zaczęłyśmy od tych nieumytych włosów, a teraz przejdę do tego dresu. Więc na początku, szczerze powiem, po tej pandemii byłam taka strasznie zbuntowana i mówię, no co te dresy tutaj, dres to nie dress code, takie moje też kolejne hasło, ale dochodzę do wniosku, że nie warto z tym walczyć, bo ludzie muszą poczuć się swobodnie, zwłaszcza w niektórych obszarach życia. Natomiast wciąż jeszcze jestem absolutnie za z większą dbałością, za ubieraniem się na jakieś nadzwyczajne okazje, typu wyjście gdzieś tam do teatru, wyjście, no nie wiem,
4: oj,
5: z przyjaciółmi i tak dalej. Ja wiem, że to się bardzo zmieniło, ale właśnie pytanie, czy wszyscy mają się tak poddać tej dresomanii? I tak jak mówię, nie mam nic przeciwko dresom. Sama mam kilka i lubię je nosić. Ale staram się nosić je wtedy, kiedy, że tak powiem, one są dla mnie wygodne, spełniają moje oczekiwania i chcę odpocząć, natomiast wtedy, kiedy wychodzę, no chcę po prostu wyglądać i ten dres, no niestety prawdopodobnie tej funkcji, nawet jeżeli odświętny, to nie spełni. Przede wszystkim też, mówię to jako kobieta, która dostrzega piękno kobiet nieodkryte i tutaj panie trafiają do mnie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, co mają zmienić w swoim wyglądzie, żeby po prostu wyglądać lepiej, a co za tym idzie, co właśnie wcześniej powiedziałam, czuć się też lepiej, bo to idzie w parze. I moja odpowiedź jest prosta, naprawdę bardzo prosta. Zadbać o siebie w prosty sposób, wyskoczyć z dresu, poszukać czegoś albo w zasobach własnej szafy, albo to, co mówiłyśmy na początku, odkryć własną duszę. Zajrzeć tam, poszukać siebie i powiedzieć sobie, w czym się naprawdę nie tylko dobrze czuję, ale też w czym dobrze wyglądam. Jak patrzę w lustro, to mam wrażenie, że rozbłysłam. Więc właśnie o takie małe, drobne rzeczy codzienne.
4: Czyli takie trochę małe ukłucie pozytywne.
5: Tak, tak, tak. Inspiracje i siłę do tego, żeby chcieć więcej.
4: A jak pani tak obserwuje na przestrzeni lat mieszkańców Trójmiasta, no bo jesteśmy w Trójmieście, jak się ta moda zmienia? Czy my się stajemy bardziej kolorowi, bardziej odważni?
5: Tak. Jestem absolutnie pewna co do tego, że bardziej kolorowi, bo jeszcze kilka lat temu, w ogóle nie tylko w Trójmieście, ale generalnie, widziałam taką tendencję, zwłaszcza w Polsce, podkreślam, zwłaszcza w Polsce, bo w Europie i gdzieś tam na świecie ludzie są, mam wrażenie, bardziej kolorowi. My Polacy uciekliśmy troszeczkę właśnie tak jak ten nasz klimat, w szarości, czernie i te takie smutne, zgaszone kolory, ale wygląda pani akurat świetnie, więc absolutnie rozumiem.
4: I ja zresztą, cała na czarno.
5: Tak, zresztą myślę, że nie codziennie pani nosi tylko te kolory, ale właśnie wracając, mam wrażenie, że coraz więcej jest kolorów, coraz więcej jest chęci i odwagi sięgania po te kolory. Może właśnie wbrew pozorom, właśnie ta pandemia zrobiła to dobrego, że z jednej strony może odziała nas w te dresy i luźne ubrania, ale z drugiej strony być może zapragnęliśmy, tak zwyczajnie, fizycznie zatęskniliśmy za kolorami. I myślę, że to też jest taki pewnie pozytywny wpływ.
4: Ja też często spotykam się z takimi hasłami, że osobom, które są przy tuszy, tak?
5: Tak.
4: Nie wypada nosić kolorów.
5: Oj, to nieprawda, to absolutnie nieprawda.
4: Gdzie ja się z tym nie zgadzam, bo ja kocham wszystkie kolory świata.
5: Ja tak, ja absolutnie też się z tym nie zgadzam. Uważam, że kolor jest odzwierciedleniem właśnie rąbka duszy. Mhm. Kolor jest tym, co pokazuje to, co mamy wewnątrz. No i właśnie te kolory, które wybieramy, tak? Jest nam smutno, sięgamy po smutne kolory, podświadomie, jeżeli nie mamy na ten temat wiedzy. Jest nam wesoło, sięgamy po kolory.
4: Ale ja mam wrażenie, że trochę społeczeństwo nas gasi, bo nie wiem, przykład, zakładam białe spodnie i teraz wiem, że mimo, że trochę nie wypada chodzić w białych, ale z drugiej strony ja się czuję w nich dobrze.
5: No i właśnie o to chodzi, bo nie ma czegoś takiego wypada, nie wypada. Jest tylko być może jedyna zasada, która powinna, zdrowa zasada, która powinna obowiązywać. A więc czy się dobrze czujemy, to jest jedno i czasami możemy się dobrze czuć, ale coś niefajnie wygląda. Więc żeby nauczyć się właśnie takiej drobnej, bardzo drobnej sztuki własnej stylizacji, na własnej osobie poćwiczyć, stanąć sobie przed lustrem i popatrzeć, w tym wyglądam dobrze. To mnie poszczupla, a to może niekoniecznie, albo na przykład jest nieodpowiednia wysokość spodni, tak? Mhm. I zamiast ukrywać pewne rzeczy, wysmuklać sylwetkę, to na zwyczajnie, no, po prostu pokazuje to, co niekoniecznie byśmy chciały pokazywać całemu światu. Więc to jest tylko i wyłącznie sztuka stylizacji, postawienia siebie przed lustrem i wykonania własnych wyborów. Tego, co lubię, w czym się dobrze czuję i w czym zarazem dobrze wyglądam.
4: Mhm. A jak się pani czuje, kiedy czaruje te szafy? Kiedy przychodzą panie, nie wiem, właśnie w smutnych spódnicach szarych, a wychodzą od pani jak takie kolorowe ptaki?
5: No więc ja po pierwsze tak, czuję się uskrzydlona za każdym razem, kiedy wychodzi ode mnie kolejna pani i wrażenie mam takie, przyszła do mnie smutna, zagubiona, a wychodzi i frunie. I to jest po prostu najcudowniejsze, najpiękniejsze uczucie, jakie w ogóle w tej, nie powiem, że profesji, to jest bardziej umiejętność, bardziej intuicja, bardziej pasja ubierania, odkrywania ludzi dla nich samych. Więc to jest najpiękniejsza rzecz, jaka się może zdarzyć, jeżeli przychodzi ktoś smutny, a wychodzi wesoły, uśmiechnięty, jest naładowany energią i chce wrócić.
4: Mhm. Ale też trzeba podkreślić, że modą możemy się bawić i wcale nie musimy mieć na nią bardzo dużo pieniędzy.
5: Zdecydowanie. Jest to prawda, o której całe życie mówię i piszę, w książkach również, że moda nie musi być droga. Ważne jest, żeby decydować się, jeżeli nie mamy zasobnego portfela, to decydować się raczej na mniej ubrań, ale dobrej jakości, bo to nas będzie kształtowało i to nam pozwoli stworzyć własny styl w oparciu o dobrze dobrane rzeczy. I nie trzeba tych rzeczy mieć aż tylu, ale na przykład w złej jakości gatunku, bo po prostu później te rzeczy się nie sprawdzają, zakładamy je 2 czy 3 razy po pierwszym praniu, one źle wyglądają albo zwyczajnie są źle skrojone i później źle na nas wyglądają, więc ja przy ograniczonej zasobności portfela zalecam, żeby decydować się na dobry gatunek i na mniej rzeczy, ale takich, z których będziemy zadowolone, będziemy zadowoleni, bo również panowie, z których będziemy się cieszyć i w których będziemy dobrze wyglądać.
4: No właśnie, chciałam podpytać o panów, bo ich garderobę czasami trudno zmienić. Oni mają swoje ukochane, podarte portki i nie da się.
5: No właśnie, to jest rzeczywiście jest to taka walka, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, ale ja myślę, że młodzi mężczyźni wbrew pozorom w momencie, kiedy raz pozwolą sobie ubrać się stosownie do okoliczności, zwłaszcza jeżeli są to jakieś ważne okoliczności w ich życiu, jeżeli zasmakują tej podstawowej elegancji, a znam wielu takich panów i takie stylizacje robiłam, to proszę mi uwierzyć, że oni są bardziej wierni i bardziej wytrwali w poszukiwaniu tego, co jest dla nich dobre i mam wrażenie, bardziej drążą temat. Być może dlatego, że sami sobie, przynajmniej większość z nich, nie ufa i szukają porady specjalisty, natomiast my kobiety mamy to do siebie, że bardzo chętnie przyszlibyśmy, nie powiem, że zawsze, ale do stylistów, żeby usłyszeć, że jesteśmy świetnie ubrane i nic nie potrzebujemy. I czasami rzeczywiście tak jest, ale nie zawsze, bo jeżeli już jest to pytanie w nas, czy robimy coś właściwie, czy niewłaściwie, to znaczy, że ta porada się jednak przydaje.
4: Mhm. To jeszcze podpytam na koniec o te kolory, bo to mnie intryguje. Jak pani dobiera kolorystykę, barwy do człowieka?
5: Przede wszystkim bazą tutaj jest analiza kolorystyczna. Ja bez problemu potrafię powiedzieć, najczęściej oczywiście, bo farbowane włosy zmieniają to, kto kto jest jakim typem kolorystycznym. Stwierdzenie, czy ta nasza natura wymaga poprawienia, a jeżeli to w którym kierunku, jak mamy pójść z koloryzacją, czy schłodzić kolory, czy może je ocieplić i dopiero wtedy dobierać te najlepsze kolory tak, żeby one naprawdę nas zdobiły, żeby dawały nam życie, energię i piękny wygląd.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: SK2 Trójmiasto.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas

wydaje jak Borek z Warsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z Warsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z Warsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,